0: drużyn w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
1: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
1: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
0: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Polscy piłkarze przygotowują się do eliminacji Mistrzostw Świata 2026, które odbędą się w Ameryce Północnej. Pierwsze mecze z Litwą i Maltą zaplanowano na marzec, a kibice liczą na zdobycie 6 punktów. Wojciech Szczęsny, bramkarz Barcelony, jest w świetnej formie, ale Jan Tomaszewski uważa, że nie powinien wracać do reprezentacji. Drużyna Michała Probierza zmierzy się także z Finlandią i przegranym z pary Hiszpania-Holandia w Lidze Narodów. Czesław Michniewicz może wrócić do Ekstraklasy jako trener Zagłębia Lubin. Klub z Dolnego Śląska poszukuje nowego szkoleniowca po rozstaniu z Marcinem Włodarskim. Michniewicz, który w 2007 roku zdobył z Zagłębiem Mistrzostwo Polski, jest jednym z kandydatów. Zagłębie obecnie zajmuje 15 miejsce w tabeli, co skłania do poszukiwania doświadczonego trenera z umiejętnością pracy z młodzieżą.
1: Robert Lewandowski od zawsze pasjonował się szybkimi samochodami. Jego kolekcja aut jest imponująca, a zaczynał od skromnego Deu Matica. Z czasem przesiadł się do luksusowych modeli, takich jak Audi RS7 czy Lamborghini Gallardo. W Barcelonie na treningi dojeżdża Cuprą Formentor. Po meczu Ligi Mistrzów FC Barcelona z Benficą doszło do niebezpiecznych starć na trybunach. Kibice Benfiki starli się z ochroną, co mogło doprowadzić do poważnego wypadku. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Sytuacja została szybko nagłośniona w mediach społecznościowych.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w SC News.
1: Aluron Zawiercie jest blisko awansu do turnieju Final Four po wygranej 3-0 z Lueneburgiem. Dziś PGE E-Projekt Warszawa zmierzy się w Turcji z Halkbankiem Ankara, jednym z najtrudniejszych rywali w tej fazie Ligi Mistrzów. Kapitan warszawskiego zespołu Andrzej Wrona podkreśla, że skupienie na najbliższym meczu jest kluczowe, aby nie oddalić się od marzeń o półfinale w Łodzi. Rewanżowe spotkanie odbędzie się za tydzień w Warszawie.
2: Mateusz Don Diego Kubiszyn obronił pas mistrzowski Grondy, pokonując Jakuba Słomkę w piątej rundzie najdłuższej walki mistrzowskiej. W rozmowie z Andrzejem Kostyrą przyznał, że jego mama nie ogląda jego walk i modli się, by zakończył karierę. Tata natomiast z entuzjazmem śledzi pojedynki syna i wspólnie analizują jego występy. Kubiszyn łączy treningi z pracą strażaka, co stanowi dla niego dodatkowe wyzwanie.
1: Markus Eisenbichler, znany niemiecki skoczek narciarski, ogłosił zakończenie kariery po ostatnim konkursie sezonu. Decyzję potwierdził niemiecki związek narciarski. Eisenbichler, sześciokrotny mistrz świata, uznał, że to właściwy moment na pożegnanie ze sportem. Ostatnie zawody, w których weźmie udział, odbędą się pod koniec marca w Planicy.
2: Iga Świątek zmierzy się z Qin Wenzhan w ćwierćfinale Indian Wells już jutro. Polka ma przewagę w dotychczasowych spotkaniach z Chinką, ale ostatni mecz przegrała w półfinale olimpijskim w Paryżu. Qin Wenzhan, mimo słabego początku sezonu, wraca do formy, a jej mocny serwis może być wyzwaniem dla Świątek. Mecz odbędzie się 13 marca, a transmisję można oglądać na Kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Mieszkańcy Wrocławia obecnie obserwują na termometrze temperaturę wynoszącą 10 stopni Celsjusza oraz mogą dojrzeć zachmurzenie całkowite. O godzinie 6 temperatura będzie wynosić już 8 stopni i będzie można zaobserwować lekkie opady deszczu. Przez cały ten czas będzie nam towarzyszył północno-zachodni wiatr o prędkości 3 metry na sekundę.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
2: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solong pod portugalską Banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania. Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości. Delegacja koncernu Embraer z prezesem Francisco Gomes Neto na czele odwiedziła Polskę, spotykając się z przedstawicielami MON. Brazylijski producent oferuje współpracę przemysłową i szkoleniową w zakresie samolotów transportowych KC-390 Millennium. Propozycja obejmuje m.in. utworzenie europejskiej linii montażowej w Polsce, co mogłoby przynieść $1 miliard i stworzyć 600 miejsc pracy. Polska rozważa tę ofertę, analizując jej potencjał dla modernizacji armii i wzmocnienia sektora obronnego.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: W wielu polskich miastach i gminach problem bezdomności zwierząt staje się coraz bardziej palący, a schroniska są przepełnione. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim wprowadziła program 700+ na psa i kota, oferując jednorazowe dofinansowanie dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska Psia Ostoja w Pieczyskach. Środki te można przeznaczyć na pierwsze wydatki związane z opieką nad nowym pupilem, co ma na celu zachęcenie do adopcji i odciążenie lokalnego budżetu. Inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, wspierając zarówno miłośników zwierząt, jak i czworonogi szukające nowego domu. Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną. Olivia Williams, znana z roli Camille Parker Bowles w serialu The Crown, i polski polityk Radosław Sikorski byli kiedyś parą. Poznali się w Wielkiej Brytanii, gdy Sikorski studiował na Oksfordzie. Ich związek trwał 4 lata, ale zakończył się, gdy każde z nich postanowiło podążać własną drogą zawodową. Mimo rozstania, oboje wspominają ten czas z ciepłem i osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Mieszkańcy Wrocławia obecnie obserwują na termometrze temperaturę wynoszącą 10 stopni Celsjusza oraz mogą dojrzeć zachmurzenie całkowite. O godzinie 6 temperatura będzie wynosić już 8 stopni i będzie można zaobserwować lekkie opady deszczu. Przez cały ten czas będzie nam towarzyszył północno-zachodni wiatr o prędkości 3 metry na sekundę.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Zmarł Witold Tomczak, były poseł i europoseł, znany z działalności w Akcji Wyborczej Solidarność i Lidze Polskich Rodzin. Ostatnio związany był z Koroną Polską, której liderem jest Grzegorz Braun. Tomczak zasłynął usunięciem fragmentu rzeźby Dziewiąta godzina w 2001 roku, co wywołało długotrwały proces sądowy. W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych zachęcał do udziału we mszy świętej w intencji Grzegorza Brauna.
2: Trwająca inwazja Rosji na Ukrainę budzi obawy o możliwą agresję na inne kraje Europy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 65% Polaków planuje pozostać w kraju w razie wybuchu wojny. Rząd przygotowuje szkolenia dla obywateli, a dyskusja o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej jest w toku. Opinie na temat poboru są podzielone, z 45% poparciem i 42% sprzeciwem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów. Piast Żmigród otworzył nabór do nowej drużyny piłkarskiej dla dziewczynek w wieku od 13 do 15 lat, nazwanej Piast Ladies. Klub, grający w dolnośląskiej czwartej lidze, dołącza do rosnącej liczby zespołów tworzących żeńskie sekcje piłkarskie w Polsce. Anita Turkiewicz była zawodniczka Piasta, a obecnie mistrzyni Polski z GKS-em Katowice. Zachęca młode piłkarki do odważnego stawiania pierwszych kroków w karierze. Szczegóły dotyczące zapisów dostępne są na Facebooku klubu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. Reprezentacja Polski w futsalu zmierzy się z Mołdawią w środę, 13 marca, na hali RCS w Lubinie. To ważny mecz w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2026, a Polacy prowadzą w swojej grupie z kompletem punktów. Niestety, kapitan Tomasz Krizel nie zagra z powodu zawieszenia. Kibice z Dolnego Śląska liczą na kolejny sukces biało-czerwonych.
2: W Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku para sokołów wędrownych, Borek i Zdenka, rozpoczęła sezon lęgowy. Zdenka złożyła już 2 jaja, a wkrótce spodziewane są kolejne. Gniazdo można obserwować na żywo w internecie. To ważne wydarzenie dla ochrony tego gatunku, który kiedyś niemal wyginął w Polsce. Podczas wspólnej akcji policji z Kamiennej Góry i Wrocławia ujawniono 29 wykroczeń drogowych w ciągu kilku godzin. Najczęstsze naruszenia to niebezpieczne manewry wyprzedzania, korzystanie z telefonów podczas jazdy i brak pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze wykorzystali drona do monitorowania sytuacji na drogach, co pozwoliło na skuteczne wykrywanie wykroczeń. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów i przypomina o surowych karach za niebezpieczne zachowania na drodze.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
1: We Wrocławiu rusza społeczna agencja najmu, oferująca tańszy wynajem mieszkań nawet o 20% poniżej cen rynkowych. Program skierowany jest do osób w tak zwanej luce czynszowej, które nie kwalifikują się na lokale komunalne, ale nie stać ich na zakup mieszkania. Nabór potrwa do 4 kwietnia, a zainteresowani muszą spełniać określone kryteria, takie jak brak własności lokalu i odpowiedni limit dochodowy. Właściciele mieszkań mogą liczyć na zwolnienie z podatków i stabilny dochód.
2: Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję. Przygotowano ekstremalnie trudne dyktando, które stanowi wyzwanie nawet dla największych polonistów. Statystyki pokazują, że tylko 1 na 632 osoby przechodzi ten test bezbłędnie. W teście pojawiają się słowa takie jak hipochondryk czy grzegżołka, a także wiele językowych pułapek. To nie jest zwykłe dyktando, lecz prawdziwy sprawdzian umiejętności językowych.
1: Wiosna to doskonały czas na odświeżenie garderoby, a Pepco oferuje modne ubrania w atrakcyjnych cenach. W tegorocznej kolekcji znajdziemy klasyczne tęcze, jeansowe, midi, spódnice oraz wzorzyste koszule i sukienki. Dodatki, takie jak torebki i okulary przeciwsłoneczne, dopełnią każdą stylizację. Pepco pokazuje, że można wyglądać stylowo, bez wydawania fortuny.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Zmarła Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. W wieku 103 lat była znana z silnych więzi rodzinnych i głębokiej wiary. W wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Mieszkańcy Wrocławia obecnie obserwują na termometrze temperaturę wynoszącą 10 stopni Celsjusza oraz mogą dojrzeć zachmurzenie całkowite. O godzinie 6 temperatura będzie wynosić już 8 stopni i będzie można zaobserwować lekkie opady deszczu. Przez cały ten czas będzie nam towarzyszył północno-zachodni wiatr o prędkości 3 metry na sekundę.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
2: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solong pod portugalską banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jeśli Władimir Putin nie zgodzi się na 30-dniowe zawieszenie broni, zostaną podjęte silne kroki wobec Rosji. Ukraina wyraziła gotowość do przyjęcia propozycji USA dotyczącej tymczasowego zawieszenia broni, ale Kreml nadal milczy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że Stany Zjednoczone skontaktują się z Rosją jeszcze dziś, wzywając ją do zakończenia działań wojennych. W Chicago odbyły się 21. polonijne mistrzostwa dzieci i młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku. David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przebojów. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną. Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, która może wpływać na jego osobowość i postrzeganie przez innych. Coraz więcej rodziców w Polsce decyduje się na oryginalne imiona, które wyróżniają ich pociechy. Jednym z takich imion jest Noemi, które ma hebrajskie korzenie i oznacza miła oraz pełna wdzięku. Choć w Polsce nadal rzadko spotykane, zyskuje na popularności jako unikalny i elegancki wybór dla dziewczynek.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
1: Rada Polityki Pieniężnej zakończyła dwudniowe posiedzenie, na którym zdecydowano o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie 5,75%. Analitycy przewidywali brak zmian, co potwierdziły wypowiedzi prezesa NBP. Nowa projekcja inflacji i PKB obejmująca 2026 rok została również przedstawiona. Dyskusja o ewentualnych obniżkach stóp procentowych ma rozpocząć się dopiero w październiku. Inflacja w lutym wyniosła 5,3%, a prognozy wskazują na jej stopniowy spadek w kolejnych miesiącach.
2: Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział pracę nad wprowadzeniem podatku cyfrowego w Polsce. Podatek ten miałby objąć wielkie firmy technologiczne, takie jak Google czy Amazon, które świadczą usługi cyfrowe w Polsce. Środki z podatku miałyby wspierać rozwój firm technologicznych oraz media. Jednak bez zgody Ministerstwa Finansów wprowadzenie podatku nie jest możliwe. Amerykańscy przedstawiciele wyrazili już swoją dezaprobatę dla tego pomysłu, ostrzegając przed negatywnymi konsekwencjami dla relacji z USA. Mimo to minister Gawkowski podkreśla, że inne kraje już wprowadziły podobne rozwiązania. Od stycznia wdowy i wdowcy mogą składać wnioski o tak zwaną rentę wdowią, łączącą rentę rodzinną z własnym świadczeniem. Do tej pory złożono ponad 512 tysięcy wniosków, z czego 90% pochodzi od kobiet. ZUS planuje rozpocząć wypłaty w lipcu. Osoby, które złożą wnioski do 31 lipca, otrzymają świadczenia od lipca, a późniejsze wnioski będą realizowane od miesiąca ich złożenia. Aby ubiegać się o rentę wdowią, trzeba spełniać określone warunki, w tym wiek i brak nowego związku małżeńskiego. Renta wdowia ma na celu poprawę sytuacji finansowej po stracie współmałżonka. Rząd pracuje nad ustawą deregulacyjną, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów. Ustawa zakłada zmniejszenie biurokracji, w tym uproszczenie procedur podatkowych i skrócenie czasu kontroli dla mikroprzedsiębiorców. Przewiduje także możliwość zdalnego udziału w rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nowe przepisy mają zapewnić przedsiębiorcom większą stabilność i przewidywalność prawa. Prowadzone zmiany mają również ułatwić codzienną działalność firm, na przykład poprzez wprowadzenie elektronicznego weksla.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Delegacja z Korei Południowej odwiedziła Ottawę, oferując Kanadzie nowoczesny sprzęt wojskowy i współpracę przemysłową. Wizyta była odpowiedzią na obawy Kanady dotyczące zależności od amerykańskiego uzbrojenia, zwłaszcza w kontekście ostatnich działań Donalda Trumpa. Koreańczycy proponują m.in. haubice, samoloty szkoleniowe, wyrzutnie rakiet i okręty podwodne. Ich oferta obejmuje także szeroką kooperację i przekazanie zdolności remontowych. Korea Południowa ma doświadczenie w adaptacji amerykańskich technologii i chętnie dzieli się swoimi rozwiązaniami. To atrakcyjna propozycja dla Kanady, która stoi przed wyzwaniem uniezależnienia się od USA.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Mieszkańcy Wrocławia obecnie obserwują na termometrze temperaturę wynoszącą 10 stopni Celsjusza oraz mogą dojrzeć zachmurzenie całkowite. O godzinie 6 temperatura będzie wynosić już 8 stopni i będzie można zaobserwować lekkie opady deszczu. Przez cały ten czas będzie nam towarzyszył północno-zachodni wiatr o prędkości 3 metry na sekundę.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości.
2: 26 kwietnia Atlas Arena w Łodzi stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia. 120 Rap Fest. Na scenie pojawią się legendy polskiego hip-hopu, w tym OSTR, który świętuje 25 lat kariery. W programie 5 specjalnych koncertów, m.in. Paktofonika z kinematografią i Molesta z Skandalem. To niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania historii polskiego rapu.
1: Maggie Reilly, ikona lat 80., wystąpi 1 października w warszawskim klubie Progresja. Artystka, znana z hitów takich jak Moonlight Shadow i Every Time We Touch, ponownie odwiedzi Polskę w ramach trasy Moonlight Shadow Tour. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo głos, który pokochała polska publiczność. Bilety na koncert są już dostępne w oficjalnych punktach sprzedaży. Daria Marx i Chris Day wydali nowy utwór Piasek i Wiatr, będący nowoczesną interpretacją piosenki Donny Summer. Dynamiczny dance-popowy kawałek idealnie nadaje się na letnie imprezy na plaży. Teledysk do utworu łączy antyczną scenografię z nowoczesnym montażem, podkreślając emocje związane z pierwszym zakochaniem. Piosenka ma przypominać o pięknie miłości zarówno tym, którzy ją znaleźli, jak i tym, którzy jej szukają.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zamiast spokojnej emerytury wybrał intensywne treningi bokserskie. Dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem byłego mistrza MMA udało mu się zrzucić 20 kg i poprawić stan zdrowia, unikając problemów związanych z cukrzycą. Kaczmarek podkreśla, że boks uratował mu życie, a jego determinacja i zaangażowanie są widoczne podczas każdego treningu. Fotoreporterzy potwierdzają, że były agent to twardy zawodnik, który nie boi się wyzwań na ringu.
2: Olivia Williams, znana z roli Camille Parker Bowles w serialu The Crown, i polski polityk Radosław Sikorski byli kiedyś parą. Poznali się w Wielkiej Brytanii, gdy Sikorski studiował na Oksfordzie. Ich związek trwał 4 lata, ale zakończył się, gdy każde z nich postanowiło podążać własną drogą zawodową. Mimo rozstania, oboje wspominają ten czas z ciepłem i osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach.
1: Małgorzata Trzaskowska spotkała się z kobietami w Rybniku, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące zdrowia, edukacji i praw kobiet. Podkreśliła znaczenie profilaktyki zdrowotnej, dzieląc się osobistą historią walki z rakiem piersi. Zwróciła uwagę na potrzebę zmian w edukacji, gdzie nauczyciele powinni pełnić rolę mentorów, a dzieci uczyć się przez doświadczenie. Trzaskowska zaapelowała o systemowe wsparcie dla kobiet i podkreśliła, że ich sprawy muszą stać się priorytetem w polityce społecznej.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Mieszkańcy Wrocławia obecnie obserwują na termometrze temperaturę wynoszącą 10 stopni Celsjusza oraz mogą dojrzeć zachmurzenie całkowite. O godzinie 6 temperatura będzie wynosić już 8 stopni i będzie można zaobserwować lekkie opady deszczu. Przez cały ten czas będzie nam towarzyszył północno-zachodni wiatr o prędkości 3 metry na sekundę.
3: SK News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Szymon Hołownia skierował specjalny list do sołtysów z okazji ich święta, podkreślając ich kluczową rolę w rozwoju lokalnych społeczności. W liście wspomniał o projekcie ustawy złożonym przez jego klub parlamentarny, który ma na celu ułatwienie pracy sołtysów i wzmocnienie roli sołectw. Propozycja zakłada m.in. usprawnienie współpracy z władzami gmin oraz wprowadzenie ubezpieczeń i diet dla sołtysów. Hołownia wyraził nadzieję na zorganizowanie wysłuchania publicznego, by sołtysi mogli wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych zmian.
2: Dziś o 21:00 w programie Nocna Zmiana. Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś podsumują miniony tydzień w polityce. Kampania prezydencka nabiera tempa, a rozmowy o pokoju na Ukrainie przyspieszają. Program to także okazja do rozmów z widzami na żywo. Będzie można usłyszeć odważne opinie i cięte riposty w nowoczesnej oprawie studia SE.
1: Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Turcji, Recepem Tayyipem Erdoganem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie i współpracę w dziedzinie obronności. Tusk zaproponował, by Turcja wzięła większą odpowiedzialność za proces pokojowy i stabilność w regionie. Obaj przywódcy wyrazili chęć zwiększenia wymiany handlowej do 15 miliardów dolarów oraz współpracy na rzecz stabilizacji sytuacji w Syrii. Tusk podkreślił, że spotkanie daje nadzieję na pozytywne zmiany w regionie i Europie. Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
2: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solong pod portugalską banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jeśli Władimir Putin nie zgodzi się na 30-dniowe zawieszenie broni, zostaną podjęte silne kroki wobec Rosji. Ukraina wyraziła gotowość do przyjęcia propozycji USA dotyczącej tymczasowego zawieszenia broni, ale Kreml nadal milczy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że Stany Zjednoczone skontaktują się z Rosją jeszcze dziś, wzywając ją do zakończenia działań wojennych. W akwaparku Wrocław trwa budowa nowej zjeżdżalni pontonowej z unikalnym elementem zwanym cebulą. Konstrukcja o długości 136 metrów i średnicy wiru 17 metrów dostarczy niezapomnianych emocji miłośnikom adrenaliny. Wkrótce ruszy konkurs na nazwę tej spektakularnej atrakcji, a uczestnicy mogą liczyć na nagrody. Nowa zjeżdżalnia stanie się prawdziwą perełką wśród polskich parków wodnych.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Trzej obywatele Gruzji staną przed sądem za serię włamań na terenie gminy Oleśnica i w Miliczu. Mężczyźni kradli elektronikę, biżuterię oraz cenne przedmioty kolekcjonerskie, a łączna wartość skradzionego mienia wyniosła prawie 60 tysięcy złotych. Oskarżeni częściowo przyznali się do winy, a za swoje czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat. Sprawa jest obecnie na etapie sądowym. Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.

0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, która może wpływać na jego osobowość i postrzeganie przez innych. Coraz więcej rodziców w Polsce decyduje się na oryginalne imiona, które wyróżniają ich pociechy. Jednym z takich imion jest Noemi, które ma hebrajskie korzenie i oznacza miła oraz pełna wdzięku. Choć w Polsce nadal rzadko spotykane, zyskuje na popularności jako unikalny i elegancki wybór dla dziewczynek.
0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Szymon Hołownia skierował specjalny list do sołtysów z okazji ich święta, podkreślając ich kluczową rolę w rozwoju lokalnych społeczności. W liście wspomniał o projekcie ustawy złożonym przez jego klub parlamentarny, który ma na celu ułatwienie pracy sołtysów i wzmocnienie roli sołectw. Propozycja zakłada m.in. usprawnienie współpracy z władzami gmin oraz wprowadzenie ubezpieczeń i diet dla sołtysów. Hołownia wyraził nadzieję na zorganizowanie wysłuchania publicznego, by sołtysi mogli wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych zmian.
2: Dziś o 21:00 w programie Nocna Zmiana. Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś podsumują miniony tydzień w polityce. Kampania prezydencka nabiera tempa, a rozmowy o pokoju na Ukrainie przyspieszają. Program to także okazja do rozmów z widzami na żywo. Będzie można usłyszeć odważne opinie i cięte riposty w nowoczesnej oprawie studia SE.
1: Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Turcji, Recepem Tayyipem Erdoganem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie i współpracę w dziedzinie obronności. Tusk zaproponował, by Turcja wzięła większą odpowiedzialność za proces pokojowy i stabilność w regionie. Obaj przywódcy wyrazili chęć zwiększenia wymiany handlowej do 15 miliardów dolarów oraz współpracy na rzecz stabilizacji sytuacji w Syrii. Tusk podkreślił, że spotkanie daje nadzieję na pozytywne zmiany w regionie i Europie. Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
2: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solong pod portugalską Banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jeśli Władimir Putin nie zgodzi się na 30-dniowe zawieszenie broni, zostaną podjęte silne kroki wobec Rosji. Ukraina wyraziła gotowość do przyjęcia propozycji USA dotyczącej tymczasowego zawieszenia broni, ale Kreml nadal milczy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że Stany Zjednoczone skontaktują się z Rosją jeszcze dziś, wzywając ją do zakończenia działań wojennych. W akwaparku Wrocław trwa budowa nowej zjeżdżalni pontonowej z unikalnym elementem zwanym cebulą. Konstrukcja o długości 136 metrów i średnicy wiru 17 metrów dostarczy niezapomnianych emocji miłośnikom adrenaliny. Wkrótce ruszy konkurs na nazwę tej spektakularnej atrakcji, a uczestnicy mogą liczyć na nagrody. Nowa zjeżdżalnia stanie się prawdziwą perełką wśród polskich parków wodnych.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Trzej obywatele Gruzji staną przed sądem za serię włamań na terenie gminy Oleśnica i w Miliczu. Mężczyźni kradli elektronikę, biżuterię oraz cenne przedmioty kolekcjonerskie, a łączna wartość skradzionego mienia wniosła prawie 60 tysięcy złotych. Oskarżeni częściowo przyznali się do winy, a za swoje czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat. Sprawa jest obecnie na etapie sądowym. Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, która może wpływać na jego osobowość i postrzeganie przez innych. Coraz więcej rodziców w Polsce decyduje się na oryginalne imiona, które wyróżniają ich pociechy. Jednym z takich imion jest Noemi, które ma hebrajskie korzenie i oznacza miła oraz pełna wdzięku. Choć w Polsce nadal rzadko spotykane, zyskuje na popularności jako unikalny i elegancki wybór dla dziewczynek.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Mieszkańcy Wrocławia obecnie obserwują na termometrze temperaturę wynoszącą 10 stopni Celsjusza oraz mogą dojrzeć zachmurzenie całkowite. O godzinie 6 temperatura będzie wynosić już 8 stopni i będzie można zaobserwować lekkie opady deszczu. Przez cały ten czas będzie nam towarzyszył północno-zachodni wiatr o prędkości 3 metry na sekundę.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Donald Trump ogłosił porozumienie z Ukrainą dotyczące 30-dniowego zawieszenia broni, oczekując na akceptację Rosji. Kreml nie potwierdził jeszcze swojej decyzji, a rosyjskie media sugerują, że Putin nie zgodzi się na tymczasowe rozwiązanie. W tym tygodniu do Moskwy ma przybyć wysłannik USA, choć Kreml oficjalnie tego nie potwierdził. Rzeczniczka MSZ Rosji podkreśla, że wszelkie porozumienia muszą być zgodne z rosyjskimi warunkami.
2: Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości.
1: Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów. Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: 26 kwietnia Atlas Arena w Łodzi stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia. 120 Rap Fest. Na scenie pojawią się legendy polskiego hip-hopu, w tym OSTR, który świętuje 25 lat kariery. W programie 5 specjalnych koncertów, między innymi Paktofonika z kinematografią i Molesta z skandalem. To niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania historii polskiego rapu. Przygotowano ekstremalnie trudne dyktando, które stanowi wyzwanie nawet dla największych polonistów. Statystyki pokazują, że tylko 1 na 632 osoby przechodzi ten test bezbłędnie. W teście pojawiają się słowa takie jak hipochondryk czy grzegrzołka, a także wiele językowych pułapek. To nie jest zwykłe dyktando, lecz prawdziwy sprawdzian umiejętności językowych.
2: Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Justyna Stetkowska, nasza nieustraszona diwa, szykuje się do podboju Eurowizji 2025 w Bazylei. Między próbami znalazła czas, by zaskoczyć fanów nagraniem po angielsku, co dla wielu było prawdziwym szokiem. Choć jej polski akcent był wyraźny, Justyna pokazała, że potrafi mówić zrozumiale i z wdziękiem. Teraz pozostaje tylko czekać, czy jej występ w maju będzie równie spektakularny, jak jej językowe popisy. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, niegdyś wzór idealnego małżeństwa, teraz komunikują się głównie przez prawników i media. Po 6 latach małżeństwa, które zaczęło się romantycznym ślubem w Toskanii, para ogłosiła rozwód, a ich życie prywatne stało się publicznym spektaklem. Maciej Pela, który wcześniej unikał medialnego rozgłosu, teraz chętnie dzieli się kulisami ich związku, podkreślając, jak wiele poświęcił dla kariery żony. Internauci żywo komentują tę sytuację, zastanawiając się, kto tak naprawdę zarabiał na utrzymanie rodziny. A Pela nie pozostawia tych pytań bez odpowiedzi, sugerując, że oboje przyczyniali się do domowego budżetu.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato podczas transmisji na żywo w Tokio. Młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
2: Mateusz Wiśniewski, niedowidzący gitarzysta, podbił serca Polaków w Must Be The Music, pokazując, że niepełnosprawność to tylko drobna przeszkoda na drodze do marzeń. Jego piosenka Nie mam farta stała się hitem, a jurorzy nie mogli się powstrzymać od śpiewania razem z nim. Nowa kadra jurorska, w tym Natalia Schroeder i Dawid Kwiatkowski, idealnie wpasowała się w klimat programu, który powrócił po 9 latach przerwy. Ciekawe, czy Mateusz naprawdę nie ma farta, skoro cała Polska już go kocha.
0: Rozrywka w SC News.
1: Fińsko-szwedzkie trio K z utworem Bara Bada Bastu szturmuje Eurowizję 2025, a za ich sukcesem stoi Polak, Robert Skowroński, warszawiak z wykształceniem zdobytym w Londynie. To współautor tego eurowizyjnego hitu, który podbił serca Szwedów i Finów. Piosenka, będąca hołdem dla fińskiej kultury saunowej, jest teraz najczęściej odtwarzanym utworem wśród eurowizyjnych propozycji. Czy Kaj przyniesie Szwecji 8. zwycięstwo? Odpowiedź poznamy już w maju. Męskie granie 2025 powraca z hukiem, serwując fanom muzyki prawdziwą ucztę dźwięków. Wśród 144 koncertów i 66 unikalnych projektów reaktywacja Seastars i supergrupa Zalewski 10 T. Love to tylko przedsmak tego, co czeka na scenach. Bilety na to kultowe wydarzenie, sponsorowane przez Żywiec, ruszają dziś o 12, a płatność możliwa tylko blikiem. Tegoroczna edycja obiecuje powrót do rockowych korzeni, więc szykujcie się na muzyczne szaleństwo.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Mieszkańcy Wrocławia obecnie obserwują na termometrze temperaturę wynoszącą 10 stopni Celsjusza oraz mogą dojrzeć zachmurzenie całkowite. O godzinie 6 temperatura będzie wynosić już 8 stopni i będzie można zaobserwować lekkie opady deszczu. Przez cały ten czas będzie nam towarzyszył północno-zachodni wiatr o prędkości 3 metry na sekundę.
3: Słuchacie Eski News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk. Maggie Reilly, ikona lat 80., wystąpi 1 października w warszawskim klubie Progresja. Artystka, znana z hitów takich jak Moonlight Shadow i Every Time We Touch, ponownie odwiedzi Polskę w ramach trasy Moonlight Shadow Tour. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo głos, który pokochała polska publiczność. Bilety na koncert są już dostępne w oficjalnych punktach sprzedaży. David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przebojów. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
1: Wiosna to doskonały czas na odświeżenie garderoby, a Pepco oferuje modne ubrania w atrakcyjnych cenach. W tegorocznej kolekcji znajdziemy klasyczne tęcze, jeansowe, midi, spódnice oraz wzorzyste koszule i sukienki. Dodatki, takie jak torebki i okulary przeciwsłoneczne, dopełnią każdą stylizację. Pepco pokazuje, że można wyglądać stylowo, bez wydawania fortuny. Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zamiast spokojnej emerytury wybrał intensywne treningi bokserskie. Dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem byłego mistrza MMA udało mu się zrzucić 20 kg i poprawić stan zdrowia, unikając problemów związanych z cukrzycą. Kaczmarek podkreśla, że boks uratował mu życie, a jego determinacja i zaangażowanie są widoczne podczas każdego treningu. Fotoreporterzy potwierdzają, że były agent to twardy zawodnik, który nie boi się wyzwań na ringu.
2: Olivia Williams, znana z roli Camille Parker Bowles w serialu The Crown, i polski polityk Radosław Sikorski byli kiedyś parą. Poznali się w Wielkiej Brytanii, gdy Sikorski studiował na Oksfordzie. Ich związek trwał 4 lata, ale zakończył się, gdy każde z nich postanowiło podążać własną drogą zawodową. Mimo rozstania, oboje wspominają ten czas z ciepłem i osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach. Zmarła Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w wieku 103 lat. Była znana z silnych więzi rodzinnych i głębokiej wiary. W wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Mieszkańcy Wrocławia obecnie obserwują na termometrze temperaturę wynoszącą 10 stopni Celsjusza oraz mogą dojrzeć zachmurzenie całkowite. O godzinie 6 temperatura będzie wynosić już 8 stopni i będzie można zaobserwować lekkie opady deszczu. Przez cały ten czas będzie nam towarzyszył północno-zachodni wiatr o prędkości 3 metry na sekundę.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Poseł Dariusz Matecki został aresztowany na 2 miesiące i przebywa obecnie w areszcie w Radomiu, gdzie znajduje się na oddziale szpitalnym z powodu choroby. Decyzję o przeniesieniu podjęto, aby zapewnić mu odpowiednią opiekę medyczną. Matecki nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Wsparcie dla posła wyrażają jego sympatycy, organizując zbiórki i modlitwy. Zmarł Witold Tomczak, były poseł i europoseł, znany z działalności w akcji wyborczej Solidarność i Lidze Polskich Rodzin. Ostatnio związany był z Koroną Polską, której liderem jest Grzegorz Braun. Tomczak zasłynął usunięciem fragmentu rzeźby Dziewiąta godzina w 2001 roku, co wywołało długotrwały proces sądowy. W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych zachęcał do udziału we mszy świętej w intencji Grzegorza Brauna.
2: Trwająca inwazja Rosji na Ukrainę budzi obawy o możliwą agresję na inne kraje Europy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 65% Polaków planuje pozostać w kraju w razie wybuchu wojny. Rząd przygotowuje szkolenia dla obywateli, a dyskusja o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej jest w toku. Opinie na temat poboru są podzielone z 45% poparciem i 42% sprzeciwem. Piast Żmigród otworzył nabór do nowej drużyny piłkarskiej dla dziewczynek w wieku od 13 do 15 lat, nazwanej Piast Ladies. Klub, grający w Dolnośląskiej 4. Lidze, dołącza do rosnącej liczby zespołów tworzących żeńskie sekcje piłkarskie w Polsce. Anita Turkiewicz była zawodniczka Piasta, a obecnie mistrzyni Polski z GKS-em Katowice. Zachęca młode piłkarki do odważnego stawiania pierwszych kroków w karierze. Szczegóły dotyczące zapisów dostępne są na Facebooku klubu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu. Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi.
2: Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała 2024 rok, ujawniając, że na Dolnym Śląsku wpłynęło aż 5 tysięcy skarg od pracowników oraz 300 zgłoszeń o wypadkach. Najczęstsze problemy dotyczyły niewypłaconych wynagrodzeń i czasu pracy, a najwięcej wypadków miało miejsce w przemyśle i budownictwie. Główny inspektor pracy, Marcin Stanecki, podkreśla potrzebę wzmocnienia urzędu w obliczu nowych wyzwań, takich jak dyrektywa o luce płacowej.
1: Reprezentacja Polski w futsalu zmierzy się z Mołdawią w środę, 13 marca, na hali RCS w Lubinie. To ważny mecz w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2026, a Polacy prowadzą w swojej grupie z kompletem punktów. Niestety, kapitan Tomasz Krizel nie zagra z powodu zawieszenia. Kibice z Dolnego Śląska liczą na kolejny sukces biało-czerwonych.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
2: W Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku para sokołów wędrownych, Borek i Zdenka, rozpoczęła sezon lęgowy. Zdenka złożyła już 2 jaja, a wkrótce spodziewane są kolejne. Gniazdo można obserwować na żywo w internecie. To ważne wydarzenie dla ochrony tego gatunku, który kiedyś niemal wyginął w Polsce.
1: Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. podczas wspólnej akcji policji z Kamiennej Góry i Wrocławia. Ujawniono 29 wykroczeń drogowych w ciągu kilku godzin. Najczęstsze naruszenia to niebezpieczne manewry wyprzedzania, korzystanie z telefonów podczas jazdy i brak pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze wykorzystali drona do monitorowania sytuacji na drogach, co pozwoliło na skuteczne wykrywanie wykroczeń. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów i przypomina o surowych karach za niebezpieczne zachowania na drodze.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Mieszkańcy Wrocławia obecnie obserwują na termometrze temperaturę wynoszącą 10 stopni Celsjusza oraz mogą dojrzeć zachmurzenie całkowite. O godzinie 6 temperatura będzie wynosić już 8 stopni i będzie można zaobserwować lekkie opady deszczu. Przez cały ten czas będzie nam towarzyszył północno-zachodni wiatr o prędkości 3 metry na sekundę.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych. Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
2: Wołodymyr Zełenski ogłosił, że jeśli Władimir Putin nie zgodzi się na 30-dniowe zawieszenie broni, zostaną podjęte silne kroki wobec Rosji. Ukraina wyraziła gotowość do przyjęcia propozycji USA dotyczącej tymczasowego zawieszenia broni, ale Kreml nadal milczy. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że Stany Zjednoczone skontaktują się z Rosją jeszcze dziś, wzywając ją do zakończenia działań wojennych. Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
2: David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przeboju. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
2: Wiosna to doskonały czas na odświeżenie garderoby, a Pepco oferuje modne ubrania w atrakcyjnych cenach. W tegorocznej kolekcji znajdziemy klasyczne trencze, jeansowe, midi, spódnice oraz wzorzyste koszule i sukienki. Dodatki, takie jak torebki i okulary przeciwsłoneczne, dopełnią każdą stylizację. Pepco pokazuje, że można wyglądać stylowo, bez wydawania fortuny.
1: Zmarła Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w wieku 103 lat. Była znana z silnych więzi rodzinnych i głębokiej wiary. W wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Sławomir Abramowicz, bramkarz Jagiellonii, błyszczy w tym sezonie, będąc kluczowym zawodnikiem mistrza Polski. W ostatnim meczu z Widzewem został uznany za najlepszego na boisku, a jego umiejętności pomogły drużynie zachować czyste konto. Abramowicz nie tylko świetnie broni, ale także pasjonuje się muzyką, grając na skrzypcach, gitarze i pianinie. Jagiellonia z nim w składzie liczy na sukces w rewanżu z Cercle Brugge w Lidze Konferencji. W środowy wieczór na stadionie Riad Air Metropolitano odbędzie się rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico a Realem Madryt. Atletico spróbuje odrobić jednobramkową stratę z pierwszego meczu, a sędzią spotkania będzie Szymon Marciniak. Roman Kosecki, były zawodnik Atletico, wyraża nadzieję na sensacyjne zwycięstwo swojej dawnej drużyny i liczy na profesjonalizm Marciniaka. Mecz budzi ogromne emocje wśród kibiców obu drużyn. Mariusz Pudzianowski nie weźmie udziału w gali Fame 25, gdzie miał walczyć w Formule 2 na jednego z Natanem Markoniem i Adrianem Ciosem. Zamiast tego Pudzianowski prawdopodobnie zmierzy się z Eddiem Hallem na gali KSW 105 w Gliwicach. Walka w Fame miała odbyć się na gołe pięści, co ujawnił Natan Markoń, publikując fragment kontraktu. W umowie zaznaczono, że organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia zdrowia zawodników. Afera związana z oszustwami norweskich skoczków narciarskich podczas Mistrzostw Świata nabiera tempa. Byłe gwiazdy tego sportu, takie jak Anders Jakobsen i Daniel Andre Tande, przyznały, że również oszukiwały, stosując nieregulaminowy sprzęt. Skoczkowie ujawnili, że manipulacje są powszechne w tej dyscyplinie, a ich celem jest uzyskanie przewagi nad konkurencją. Norwegowie podkreślają, że czas na zmiany, by skandale doprowadziły do pozytywnych reform w skokach narciarskich.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
2: Piotr Żyła po nieudanych Mistrzostwach Świata nie znalazł się w składzie reprezentacji Polski na turniej Raw Air. Zamiast tego wystąpi w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Lahti, gdzie dołączy do 6 innych polskich skoczków. Wśród nich są m.in. Szymon Byrski i Klemens Joniak. Zawody odbędą się w ten weekend, a dla zawodników to szansa na powrót do Pucharu Świata. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Iga Świątek zmierzy się z Qin Wenjian w ćwierćfinale Indian Wells już jutro. Polka ma przewagę w dotychczasowych spotkaniach z Chinką, ale ostatni mecz przegrała w półfinale olimpijskim w Paryżu. Qin Wenjian, mimo słabego początku sezonu, wraca do formy, a jej mocny serwis może być wyzwaniem dla Świątek. Mecz odbędzie się 13 marca, a transmisję można oglądać na Kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Mieszkańcy Wrocławia obecnie obserwują na termometrze temperaturę wynoszącą 10 stopni Celsjusza oraz mogą dojrzeć zachmurzenie całkowite. O godzinie 6 temperatura będzie wynosić już 8 stopni i będzie można zaobserwować lekkie opady deszczu. Przez cały ten czas będzie nam towarzyszył północno-zachodni wiatr o prędkości 3 metry na sekundę.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Donald Trump ogłosił porozumienie z Ukrainą dotyczące 30-dniowego zawieszenia broni, oczekując na akceptację Rosji. Kreml nie potwierdził jeszcze swojej decyzji, a rosyjskie media sugerują, że Putin nie zgodzi się na tymczasowe rozwiązanie. W tym tygodniu do Moskwy ma przybyć wysłannik USA, choć Kreml oficjalnie tego nie potwierdził. Rzeczniczka MSZ Rosji podkreśla, że wszelkie porozumienia muszą być zgodne z rosyjskimi warunkami.
2: Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości.
1: Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera o tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów. Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: 26 kwietnia Atlas Arena w Łodzi stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia. 120 Rap Fest. Na scenie pojawią się legendy polskiego hip-hopu, w tym OSTR, który świętuje 25 lat kariery. W programie 5 specjalnych koncertów, m.in. Paktofonika z kinematografią i Molesta z Skandalem. To niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania historii polskiego rapu.
2: Daria Marx i Chris Day wydali nowy utwór Piasek i Wiatr, będący nowoczesną interpretacją piosenki Donny Summer. Dynamiczny dance-popowy kawałek idealnie nadaje się na letnie imprezy na plaży. Teledysk do utworu łączy antyczną scenografię z nowoczesnym montażem, podkreślając emocje związane z pierwszym zakochaniem. Piosenka ma przypominać o pięknie miłości zarówno tym, którzy ją znaleźli, jak i tym, którzy jej szukają. Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Mieszkańcy Wrocławia obecnie obserwują na termometrze temperaturę wynoszącą 10 stopni Celsjusza oraz mogą dojrzeć zachmurzenie całkowite. O godzinie 6 temperatura będzie wynosić już 8 stopni i będzie można zaobserwować lekkie opady deszczu. Przez cały ten czas będzie nam towarzyszył północno-zachodni wiatr o prędkości 3 metry na sekundę.
3: SK News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Szymon Hołownia skierował specjalny list do sołtysów z okazji ich święta, podkreślając ich kluczową rolę w rozwoju lokalnych społeczności. W liście wspomniał o projekcie ustawy złożonym przez jego klub parlamentarny, który ma na celu ułatwienie pracy sołtysów i wzmocnienie roli sołectw. Propozycja zakłada m.in. usprawnienie współpracy z władzami gmin oraz wprowadzenie ubezpieczeń i diet dla sołtysów. Hołownia wyraził nadzieję na zorganizowanie wysłuchania publicznego, by sołtysi mogli wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych zmian.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział wprowadzenie podatku cyfrowego od przychodów lub zysków dużych firm technologicznych w Polsce. Podatek ma wesprzeć krajowy budżet i rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji. Ambasador USA w Polsce Tom Rose skrytykował ten pomysł, nazywając go autodestrukcyjnym i szkodliwym dla relacji z USA. Gawkowski podkreślił, że Polska nie zamierza wycofać się z tego planu, a podobne rozwiązania wprowadziły już inne kraje europejskie.
1: Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie i współpracę w dziedzinie obronności. Tusk zaproponował, by Turcja wzięła większą odpowiedzialność za proces pokojowy i stabilność w regionie. Obaj przywódcy wyrazili chęć zwiększenia wymiany handlowej do 15 miliardów dolarów oraz współpracy na rzecz stabilizacji sytuacji w Syrii. Tusk podkreślił, że spotkanie daje nadzieję na pozytywne zmiany w regionie i Europie. Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: W akwaparku Wrocław trwa budowa nowej zjeżdżalni pontonowej z unikalnym elementem zwanym cebulą. Konstrukcja o długości 136 metrów i średnicy wiru 17 metrów dostarczy niezapomnianych emocji miłośnikom adrenaliny. Wkrótce ruszy konkurs na nazwę tej spektakularnej atrakcji, a uczestnicy mogą liczyć na nagrody. Nowa zjeżdżalnia stanie się prawdziwą perełką wśród polskich parków wodnych. We wtorek wieczorem w Legnicy doszło do ataku nożownika, w wyniku którego jedna osoba zmarła, a druga została ranna. Sprawca, 41-letni Krzysztof P., jest nadal poszukiwany przez policję. Prokuratura opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w jego zatrzymaniu. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: We Wrocławiu rusza społeczna agencja najmu, oferująca tańszy wynajem mieszkań nawet o 20% poniżej cen rynkowych. Program skierowany jest do osób w tzw. luce czynszowej, które nie kwalifikują się na lokale komunalne, ale nie stać ich na zakup mieszkania. Nabór potrwa do 4 kwietnia, a zainteresowani muszą spełniać określone kryteria, takie jak brak własności lokalu i odpowiedni limit dochodowy. Właściciele mieszkań mogą liczyć na zwolnienie z podatków i stabilny dochód.
1: W wielu polskich miastach i gminach problem bezdomności zwierząt staje się coraz bardziej palący, a schroniska są przepełnione. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim wprowadziła program 700+ na psa i kota, oferując jednorazowe dofinansowanie dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska Psia Ostoja w Pieczyskach. Środki te można przeznaczyć na pierwsze wydatki związane z opieką nad nowym pupilem, co ma na celu zachęcenie do adopcji i odciążenie lokalnego budżetu. Inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, wspierając zarówno miłośników zwierząt, jak i czworonogi szukające nowego domu.
2: Wiosna to doskonały czas na odświeżenie garderoby, a Pepco oferuje modne ubrania w atrakcyjnych cenach. W tegorocznej kolekcji znajdziemy klasyczne tęcze, jeansowe, midi, spódnice oraz wzorzyste koszule i sukienki. Dodatki, takie jak torebki i okulary przeciwsłoneczne, dopełnią każdą stylizację. Pepco pokazuje, że można wyglądać stylowo, bez wydawania fortuny. Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zamiast spokojnej emerytury wybrał intensywne treningi bokserskie. Dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem byłego mistrza MMA udało mu się zrzucić

0: stracić 20 kg i poprawić stan zdrowia, unikając problemów związanych z cukrzycą. Kaczmarek podkreśla, że boks uratował mu życie, a jego determinacja i zaangażowanie są widoczne podczas każdego treningu. Fotoreporterzy potwierdzają, że były agent to twardy zawodnik, który nie boi się wyzwań na ringu.
1: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości.
2: Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera o tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
1: W Chicago odbyły się 21. polonijne mistrzostwa dzieci i młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
2: Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Daria Marks i Chris Day wydali nowy utwór Piasek i Wiatr, będący nowoczesną interpretacją piosenki Donny Summer. Dynamiczny dance-popowy kawałek idealnie nadaje się na letnie imprezy na plaży. Teledysk do utworu łączy antyczną scenografię z nowoczesnym montażem, podkreślając emocje związane z pierwszym zakochaniem. Piosenka ma przypominać o pięknie miłości zarówno tym, którzy ją znaleźli, jak i tym, którzy jej szukają.
2: Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, która może wpływać na jego osobowość i postrzeganie przez innych. Coraz więcej rodziców w Polsce decyduje się na oryginalne imiona, które wyróżniają ich pociechy. Jednym z takich imion jest Noemi, które ma hebrajskie korzenie i oznacza miła oraz pełna wdzięku. Choć w Polsce nadal rzadko spotykane, zyskuje na popularności jako unikalny i elegancki wybór dla dziewczynek.
1: Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Sylwia Bomba, znana z Gogglebox przed telewizorem, odkryła nowy sposób na zabezpieczenie przyszłości swojej córki Tosi. Siedmiolatka już teraz ma odłożone pieniądze na studia, a wszystko dzięki kampaniom w mediach społecznościowych. Ciekawe, czy wkrótce zobaczymy przedszkolaków negocjujących kontrakty reklamowe. W końcu, kto by pomyślał, że dzieci mogą zarabiać na swoje wykształcenie, zanim jeszcze nauczą się pisać?
2: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia. Maciej Pela nie przestaje zaskakiwać swoją szczerością, a może raczej uporem w rozdrapywaniu starych ran. Choć Agnieszka Kaczorowska milczy, Pela chętnie opowiada o ich przeszłości, nie szczędząc pikantnych szczegółów. W sieci aż huczy od komentarzy, a sam Maciej nie unika konfrontacji z internautami, którzy wytykają mu niewierność. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli emocji nie zabraknie, a moralność to pojęcie względne. Marcysia Ryskala, znana z burzliwych romansów, znowu zaskakuje. Po rozstaniu z Trąbą, które wstrząsnęło fanami, influencerka nie próżnowała i znalazła nową miłość. Tym razem jej serce skradł tatuator, a nie kolejne tatuaże. Internauci, niczym detektywi z TikToka, mieli nosa. Marcysia potwierdziła związek, publikując zdjęcie nowego tatuażu i zdradzając, że to dzieło jej nowego chłopaka.
0: Show biznes i gwiazdy. To SK News.
1: Gosia Andrzejewicz, znana z hitów sprzed lat, teraz oferuje fanom spersonalizowane życzenia wideo za jedyne 300 zł. To prawdziwa okazja, by usłyszeć 100 lat od samej gwiazdy. Choć niektórzy twierdzą, że to raczej gwiazdorska cena. Artystka tłumaczy, że proces nagrywania to prawdziwa sztuka. Od nauki tekstu na pamięć po perfekcyjny makijaż. Internauci są podzieleni. Jedni podziwiają, inni pytają, gdzie się podziała godność. Tomasz Jakubiak, znany kucharz i ulubieniec telewidzów, zmaga się z rzadkim nowotworem, który wywrócił jego życie do góry nogami. Mimo że choroba osłabiła jego organizm i zmusiła do poruszania się na wózku, Jakubiak nie traci humoru. Ostatnio podzielił się nagraniem ze spaceru po Wilanowie, gdzie żartował, że jego żona Anastazja jest trochę naburmuszona, bo musi pchać wózek. Jakubiak pokazuje, że nawet w obliczu trudności można cieszyć się życiem i pierwszymi promieniami wiosennego słońca.
2: Metallica świętuje 2 lata od premiery 70 Dwa Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
3: News Wrocław. SK News.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Król Karol III zaskoczył wszystkich, ujawniając swoje zamiłowanie do muzyki Boba Marleya. Brytyjski monarcha rozpoczął własny podcast na Apple Music pod nazwą The King's Music Room, gdzie dzieli się swoimi ulubionymi utworami. Na liście znalazły się piosenki z krajów wspólnoty narodów, w tym The Locomotion, Kylie Minogue. Król podkreśla, że muzyka ma niezwykłą moc wywoływania radości i wspomnień. Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solong pod portugalską banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania. Delegacja koncernu Embraer z prezesem Francisco Gomes Neto na czele odwiedziła Polskę, spotykając się z przedstawicielami MON. Brazylijski producent oferuje współpracę przemysłową i szkoleniową w zakresie samolotów transportowych KC-390 Millennium. Propozycja obejmuje m.in. utworzenie europejskiej linii montażowej w Polsce, co mogłoby przynieść $1 miliard i stworzyć 600 miejsc pracy. Polska rozważa tę ofertę, analizując jej potencjał dla modernizacji armii i wzmocnienia sektora obronnego. Rosyjski sąd skazał 22-letniego Brytyjczyka Jamesa Andersona na 19 lat więzienia za terroryzm i najemnictwo. Anderson, członek Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, został wzięty do niewoli w obwodzie kurskim. Brytyjski rząd potępił wyrok, podkreślając, że zgodnie z prawem międzynarodowym jeńcy wojenni nie powinni być ścigani za udział w działaniach wojennych. Rosja jednak traktuje legionistów jako najemników, co prowadzi do surowych wyroków i osadzenia w obozach karnych.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przebojów. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów.
2: Przygotowano ekstremalnie trudne dyktando, które stanowi wyzwanie nawet dla największych polonistów. Statystyki pokazują, że tylko jedna na 632 osoby przechodzi ten test bezbłędnie. W teście pojawiają się słowa takie jak hipochondryk czy grzegrzołka, a także wiele językowych pułapek. To nie jest zwykłe dyktando, lecz prawdziwy sprawdzian umiejętności językowych. Olivia Williams, znana z roli Camille Parker-Bowles w serialu The Crown, i polski polityk Radosław Sikorski byli kiedyś parą. Poznali się w Wielkiej Brytanii, gdy Sikorski studiował na Oksfordzie. Ich związek trwał 4 lata, ale zakończył się, gdy każde z nich postanowiło podążać własną drogą zawodową. Mimo rozstania, oboje wspominają ten czas z ciepłem i osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Zmarł Witold Tomczak, były poseł i europoseł, znany z działalności w Akcji Wyborczej Solidarność i Lidze Polskich Rodzin. Ostatnio związany był z Koroną Polską, której liderem jest Grzegorz Braun. Tomczak zasłynął usunięciem fragmentu rzeźby Dziewiąta godzina w 2001 roku, co wywołało długotrwały proces sądowy. W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych zachęcał do udziału we mszy świętej w intencji Grzegorza Brauna.
2: Trwająca inwazja Rosji na Ukrainę budzi obawy o możliwą agresję na inne kraje Europy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 65% Polaków planuje pozostać w kraju w razie wybuchu wojny. Rząd przygotowuje szkolenia dla obywateli, a dyskusja o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej jest w toku. Opinie na temat poboru są podzielone, z 45% poparciem i 42% sprzeciwem. Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
1: Podczas zdalnej rozprawy

0: Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi.
0: Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała 2024 rok, ujawniając, że na Dolnym Śląsku wpłynęło aż 5 tysięcy skarg od pracowników oraz 300 zgłoszeń o wypadkach. Najczęstsze problemy dotyczyły niewypłaconych wynagrodzeń i czasu pracy, a najwięcej wypadków miało miejsce w przemyśle i budownictwie. Główny inspektor pracy, Marcin Stanecki, podkreśla potrzebę wzmocnienia urzędów w obliczu nowych wyzwań, takich jak dyrektywa o luce płacowej. W Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku para sokołów wędrownych, Borek i Zdenka, rozpoczęła sezon lęgowy. Zdenka złożyła już 2 jaja, a wkrótce spodziewane są kolejne. Gniazdo można obserwować na żywo w internecie. To ważne wydarzenie dla ochrony tego gatunku, który kiedyś niemal wyginął w Polsce.
2: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
0: Trzej obywatele Gruzji staną przed sądem za serię włamań na terenie gminy Oleśnica i w Miliczu. Mężczyźni kradli elektronikę, biżuterię oraz cenne przedmioty kolekcjonerskie, a łączna wartość skradzionego mienia wniosła prawie 60 tysięcy złotych. Oskarżeni częściowo przyznali się do winy, a za swoje czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat. Sprawa jest obecnie na etapie sądowym. Podczas wspólnej akcji policji z Kamiennej Góry i Wrocławia ujawniono 29 wykroczeń drogowych w ciągu kilku godzin. Najczęstsze naruszenia to niebezpieczne manewry wyprzedzania, korzystanie z telefonów podczas jazdy i brak pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze wykorzystali drona do monitorowania sytuacji na drogach, co pozwoliło na skuteczne wykrywanie wykroczeń. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów i przypomina o surowych karach za niebezpieczne zachowania na drodze. Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję.
1: Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
2: SK News Wrocław, tym żyje świat.
0: Zmarła Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w wieku 103 lat. Była znana z silnych więzi rodzinnych i głębokiej wiary. W wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych.
2: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solon pod portugalską banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania. Delegacja koncernu Embraer z prezesem Francisco Gomes Neto na czele odwiedziła Polskę, spotykając się z przedstawicielami MON. Brazylijski producent oferuje współpracę przemysłową i szkoleniową w zakresie samolotów transportowych KC-390 Millennium. Propozycja obejmuje m.in. utworzenie europejskiej linii montażowej w Polsce, co mogłoby przynieść $1 miliard i stworzyć 600 miejsc pracy. Polska rozważa tę ofertę, analizując jej potencjał dla modernizacji armii i wzmocnienia sektora obronnego. Daria Marks i Chris Day wydali nowy utwór Piasek i wiatr, będący nowoczesną interpretacją piosenki Donny Summer. Dynamiczny dance-popowy kawałek idealnie nadaje się na letnie imprezy na plaży. Teledysk do utworu łączy antyczną scenografię z nowoczesnym montażem, podkreślając emocje związane z pierwszym zakochaniem. Piosenka ma przypominać o pięknie miłości zarówno tym, którzy ją znaleźli, jak i tym, którzy jej szukają.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
2: David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przebojów. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów.
1: Przygotowano ekstremalnie trudne dyktando, które stanowi wyzwanie nawet dla największych polonistów. Statystyki pokazują, że tylko jedna na 632 osoby przechodzi ten test bezbłędnie. W teście pojawiają się słowa takie jak hipochondryk czy grzegrzołka, a także wiele językowych pułapek. To nie jest zwykłe dyktando, lecz prawdziwy sprawdzian umiejętności językowych. Olivia Williams, znana z roli Camille Parker-Bowles w serialu The Crown, i polski polityk Radosław Sikorski byli kiedyś parą. Poznali się w Wielkiej Brytanii, gdy Sikorski studiował na Oksfordzie. Ich związek trwał 4 lata, ale zakończył się, gdy każde z nich postanowiło podążać własną drogą zawodową. Mimo rozstania, oboje wspominają ten czas z ciepłem i osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
1: Ruben Vinagre, gwiazdor Legii Warszawa, został wykupiony ze Sportingu Lizbona za rekordową kwotę 2,4 miliona euro. Portugalczyk przedłużył kontrakt z klubem do 2028 roku i wyraził swoje zadowolenie z pobytu w Warszawie. Przed Legią rewanżowy mecz z Molde w 1/8 finału Ligi Konferencji po przegranej 2-3 w pierwszym spotkaniu. Vinagre podkreśla, że zespół jest świadomy błędów i wie, jak ich uniknąć w nadchodzącym starciu. Vladan Kovačević, bramkarz Legii Warszawa, nie spełnia oczekiwań po wypożyczeniu ze Sportingu Lizbona. W 7 meczach puścił 12 bramek, co stawia go w trudnej sytuacji przed rewanżowym meczem z Molde w Lidze Konferencji. Trener Gonçalo Feio nie wyklucza zmiany na pozycji bramkarza, ale decyzja zapadnie po rozmowach z zawodnikami. Kacper Tobiasz może zająć miejsce Kovačevića, jeśli szkoleniowiec zdecyduje się na roszady.
2: Motor Lublin zremisował z Legią Warszawa od 3-3 w emocjonującym meczu na Motor Lublin Arenie, który obejrzało 15 200 widzów. Obie drużyny zdobyły po 7 punktów w ostatnich 5 spotkaniach. Kolejny mecz Motoru odbędzie się 15 marca w Zabrzu przeciwko Górnikowi. 30 marca piłkarskie emocje powrócą do Lublina, gdy Motor zmierzy się ze Stalą Mielec. Mariusz Pudzianowski nie weźmie udziału w gali Fame 25, gdzie miał walczyć w Formule 2 na jednego z Natanem Markoniem i Adrianem Ciosem. Zamiast tego Pudzianowski prawdopodobnie zmierzy się z Ediem Hallem na gali KSW 105 w Gliwicach. Walka w Fame miała odbyć się na gołe pięści, co ujawnił Natan Markoń, publikując fragment kontraktu. W umowie zaznaczono, że organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia zdrowia zawodników.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Piotr Żyła po nieudanych Mistrzostwach Świata nie znalazł się w składzie reprezentacji Polski na turniej Raw Air. Zamiast tego wystąpi w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Lahti, gdzie dołączy do 6 innych polskich skoczków. Wśród nich są m.in. Szymon Byrski i Klemens Joniak. Zawody odbędą się w ten weekend, a dla zawodników to szansa na powrót do Pucharu Świata. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Indian Wells, tracąc zaledwie 6 gemów w 3 meczach. Po zwycięstwie nad Karoliną Muchową Świątek została zapytana o napięcia między Radosławem Sikorskim, Elonem Muskiem i Marco Rubio. Polka unikała komentarzy politycznych, podkreślając, że nie czuje się ekspertem w tej dziedzinie. Jej wypowiedzi zostały jednak zniekształcone w rosyjskich mediach, które pominęły kontekst dotyczący Sikorskiego.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
2: 26 kwietnia Atlas Arena w Łodzi stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia. 120 Rap Fest. Na scenie pojawią się legendy polskiego hip-hopu, w tym OSTR, który świętuje 25 lat kariery. W programie 5 specjalnych koncertów, m.in. Paktofonika z kinematografią i Molesta z skandalem. To niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania historii polskiego rapu. W wielu polskich miastach i gminach problem bezdomności zwierząt staje się coraz bardziej palący, a schroniska są przepełnione. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim wprowadziła program 700+ na psa i kota, oferując jednorazowe dofinansowanie dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska Psia Ostoja w Pieczyskach. Środki te można przeznaczyć na pierwsze wydatki związane z opieką nad nowym pupilem, co ma na celu zachęcenie do adopcji i odciążenie lokalnego budżetu. Inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, wspierając zarówno miłośników zwierząt, jak i czworonogi szukające nowego domu.
1: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
1: Wiosna to doskonały czas na odświeżenie garderoby, a Pepco oferuje modne ubrania w atrakcyjnych cenach. W tegorocznej kolekcji znajdziemy klasyczne tęcze, jeansowe, midi, spódnice oraz wzorzyste koszule i sukienki. Dodatki, takie jak torebki i okulary przeciwsłoneczne, dopełnią każdą stylizację. Pepco pokazuje, że można wyglądać stylowo, bez wydawania fortuny.
2: Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, która może wpływać na jego osobowość i postrzeganie przez innych. Coraz więcej rodziców w Polsce decyduje się na oryginalne imiona, które wyróżniają ich pociechy. Jednym z takich imion jest Noemi, które ma hebrajskie korzenie i oznacza miła oraz pełna wdzięku. Choć w Polsce nadal rzadko spotykane, zyskuje na popularności jako unikalny i elegancki wybór dla dziewczynek.
1: Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zamiast spokojnej emerytury wybrał intensywne treningi bokserskie. Dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem byłego mistrza MMA udało mu się zrzucić 20 kg i poprawić stan zdrowia, unikając problemów związanych z cukrzycą. Kaczmarek podkreśla, że boks uratował mu życie, a jego determinacja i zaangażowanie są widoczne podczas każdego treningu. Fotoreporterzy potwierdzają, że były agent to twardy zawodnik, który nie boi się wyzwań na ringu.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział wprowadzenie podatku cyfrowego od przychodów lub zysków dużych firm technologicznych w Polsce. Podatek ma wesprzeć krajowy budżet i rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji. Ambasador USA w Polsce, Tom Rose, skrytykował ten pomysł, nazywając go autodestrukcyjnym i szkodliwym dla relacji z USA. Gawkowski podkreślił, że Polska nie zamierza wycofać się z tego planu, a podobne rozwiązania wprowadziły już inne kraje europejskie. Poseł Dariusz Matecki został aresztowany na 2 miesiące i przebywa obecnie w areszcie w Radomiu, gdzie znajduje się na oddziale szpitalnym z powodu choroby. Decyzję o przeniesieniu podjęto, aby zapewnić mu odpowiednią opiekę medyczną. Matecki nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia. Wsparcie dla posła wyrażają jego sympatycy, organizując zbiórki i modlitwy.
2: Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Turcji, Recepem Tayyipem Erdoganem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie i współpracę w dziedzinie obronności. Tusk zaproponował, by Turcja wzięła większą odpowiedzialność za proces pokojowy i stabilność w regionie. Obaj przywódcy wyrazili chęć zwiększenia wymiany handlowej do 15 miliardów dolarów oraz współpracy na rzecz stabilizacji sytuacji w Syrii. Tusk podkreślił, że spotkanie daje nadzieję na pozytywne zmiany w regionie i Europie. Piast Żmigród otworzył nabór do nowej drużyny piłkarskiej dla dziewczynek w wieku od 13 do 15 lat, nazwanej Piast Ladies. Klub, grający w dolnośląskiej czwartej lidze, dołącza do rosnącej liczby zespołów tworzących żeńskie sekcje piłkarskie w Polsce. Anita Turkiewicz była zawodniczka Piasta, a obecnie mistrzyni Polski z GKS-em Katowice. Zachęca młode piłkarki do odważnego stawiania pierwszych kroków w karierze. Szczegóły dotyczące zapisów dostępne są na Facebooku klubu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu. W akwaparku Wrocław trwa budowa nowej zjeżdżalni pontonowej z unikalnym elementem zwanym cebulą. Konstrukcja o długości 136 metrów i średnicy wiru 17 metrów dostarczy niezapomnianych emocji miłośnikom adrenaliny. Wkrótce ruszy konkurs na nazwę tej spektakularnej atrakcji, a uczestnicy mogą liczyć na nagrody. Nowa zjeżdżalnia stanie się prawdziwą perełką wśród polskich parków wodnych. We wtorek wieczorem doszło do

0: na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
1: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
0: Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią.
2: We Wrocławiu rusza społeczna agencja najmu, oferująca tańszy wynajem mieszkań nawet o 20% poniżej cen rynkowych. Program skierowany jest do osób w tzw. luce czynszowej, które nie kwalifikują się na lokale komunalne, ale nie stać ich na zakup mieszkania. Nabór potrwa do 4 kwietnia, a zainteresowani muszą spełniać określone kryteria, takie jak brak własności lokalu i odpowiedni limit dochodowy. Właściciele mieszkań mogą liczyć na zwolnienie z podatków i stabilny dochód. David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przeboju. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów.
0: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: SK News Wrocław, tym żyje świat.
0: Przygotowano ekstremalnie trudne dyktando, które stanowi wyzwanie nawet dla największych polonistów. Statystyki pokazują, że tylko jedna na 632 osoby przechodzi ten test bezbłędnie. W teście pojawiają się słowa takie jak hipochondryk czy grzegrzołka, a także wiele językowych pułapek. To nie jest zwykłe dyktando, lecz prawdziwy sprawdzian umiejętności językowych.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych.
2: Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości.
1: Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów. Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
1: Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, która może wpływać na jego osobowość i postrzeganie przez innych. Coraz więcej rodziców w Polsce decyduje się na oryginalne imiona, które wyróżniają ich pociechy. Jednym z takich imion jest Noemi, które ma hebrajskie korzenie i oznacza miła oraz pełna wdzięku. Choć w Polsce nadal rzadko spotykane, zyskuje na popularności jako unikalny i elegancki wybór dla dziewczynek.
2: Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
1: Zmarła Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w wieku 103 lat. Była znana z silnych więzi rodzinnych i głębokiej wiary. W wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4000 zł. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Od 19 marca wchodzi w życie nowa zmiana w kodeksie pracy dotycząca urlopu dla rodziców wcześniaków. Rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie oraz noworodków wymagających hospitalizacji zyskają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten będzie trwał maksymalnie do 15 tygodni i będzie równy wysokości zasiłku macierzyńskiego. Z uprawnienia będą mogli skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Długość urlopu zależy od wielu czynników, takich jak tydzień ciąży, waga dziecka i długość pobytu w szpitalu. Wniosek o dodatkowy urlop można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej co najmniej 21 dni przed zakończeniem podstawowego urlopu. Rada Polityki Pieniężnej zakończyła dwudniowe posiedzenie, na którym zdecydowano o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie 5,75%. Analitycy przewidywali brak zmian, co potwierdziły wypowiedzi prezesa NBP. Nowa projekcja inflacji i PKB obejmująca 2026 rok została również przedstawiona. Dyskusja o ewentualnych obniżkach stóp procentowych ma rozpocząć się dopiero w październiku. Inflacja w lutym wyniosła 5,3%, a prognozy wskazują na jej stopniowy spadek w kolejnych miesiącach. Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, znalazł się w centrum uwagi po atakach Ilona Muska, który nazwał go małym człowiekiem i kukiełką Sorosa. Mimo różnicy w majątku, Sikorski nie może narzekać na brak środków. Jego oszczędności obejmują m.in. 65 tysięcy euro i 18 tysięcy funtów brytyjskich. Posiada także akcje i plany emerytalne o wartości około 1,3 miliona złotych. W jego majątku znajdują się nieruchomości, w tym dom o powierzchni 800 m2 oraz zabytkowy zespół dworsko-parkowy. Sikorski jest również właścicielem wartościowych przedmiotów, takich jak samochód, motocykl i antyki.
0: Najważniejsze wiadomości biznesowe w SK News.
2: Ceny w sklepach w Polsce nadal rosną, choć tempo wzrostu nieco osłabło. W lutym zakupy podrożały średnio o 5,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy wzrost odnotowano w kategorii artykułów tłuszczowych, gdzie ceny wzrosły o 16,1%. Owoce, napoje bezalkoholowe, słodycze i nabiał również znacząco podrożały. Jedynie chemia gospodarcza i artykuły sypkie potaniały, odpowiednio o 2,6% i 0,4%. Wysokie koszty produkcji i geopolityczne napięcia nadal wpływają na ceny.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
2: Delegacja koncernu Embraer z prezesem Francisco Gomez Neto na czele odwiedziła Polskę, spotykając się z przedstawicielami MON. Brazylijski producent oferuje współpracę przemysłową i szkoleniową w zakresie samolotów transportowych KC-390 Millennium. Propozycja obejmuje m.in. utworzenie europejskiej linii montażowej w Polsce, co mogłoby przynieść $1 miliard i stworzyć 600 miejsc pracy. Polska rozważa tę ofertę, analizując jej potencjał dla modernizacji armii i wzmocnienia sektora obronnego. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w 4 kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: Astronauci Sunita Williams i Barry Wilmore, którzy utknęli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na 9 miesięcy, wkrótce wrócą na Ziemię. Rakieta SpaceX Falcon 9 z misją Crew 10 wystartowała z Florydy, aby dostarczyć statek Dragon na ISS. Misja ma zadokować do stacji o godzinie 6 rano czasu lokalnego. Wraz z Williams i Wilmorem na Ziemię wrócą także Nick Hague i Aleksander Gorbunow.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
1: W wielu polskich miastach i gminach problem bezdomności zwierząt staje się coraz bardziej palący, a schroniska są przepełnione. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim wprowadziła program 700+ na psa i kota, oferując jednorazowe dofinansowanie dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska Psia Ostoja w Pieczyskach. Środki te można przeznaczyć na pierwsze wydatki związane z opieką nad nowym pupilem, co ma na celu zachęcenie do adopcji i odciążenie lokalnego budżetu. Inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, wspierając zarówno miłośników zwierząt, jak i czworonogi szukające nowego domu.
2: Wiosna to doskonały czas na odświeżenie garderoby, a Pepco oferuje modne ubrania w atrakcyjnych cenach. W tegorocznej kolekcji znajdziemy klasyczne tęcze, jeansowe midi spódnice oraz wzorzyste koszule i sukienki. Dodatki, takie jak torebki i okulary przeciwsłoneczne, dopełnią każdą stylizację. Pepco pokazuje, że można wyglądać stylowo, bez wydawania fortuny.
1: Olivia Williams, znana z roli Camille Parker Bowles w serialu The Crown, i polski polityk Radosław Sikorski byli kiedyś parą. Poznali się w Wielkiej Brytanii, gdy Sikorski studiował na Oksfordzie. Ich związek trwał 4 lata, ale zakończył się, gdy każde z nich postanowiło podążać własną drogą zawodową. Mimo rozstania, oboje wspominają ten czas z ciepłem i osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach.
3: Słuchacie SK News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Szymon Hołownia skierował specjalny list do sołtysów z okazji ich święta, podkreślając ich kluczową rolę w rozwoju lokalnych społeczności. W liście wspomniał o projekcie ustawy złożonym przez jego klub parlamentarny, który ma na celu ułatwienie pracy sołtysów i wzmocnienie roli sołectw. Propozycja zakłada m.in. usprawnienie współpracy z władzami gmin oraz wprowadzenie ubezpieczeń i diet dla sołtysów. Hołownia wyraził nadzieję na zorganizowanie wysłuchania publicznego, by sołtysi mogli wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych zmian.
2: Zmarł Witold Tomczak, były poseł i europoseł, znany z działalności w Akcji Wyborczej Solidarność i Lidze Polskich Rodzin. Ostatnio związany był z Koroną Polską, której liderem jest Grzegorz Braun. Tomczak zasłynął usunięciem fragmentu rzeźby Dziewiąta godzina w 2001 roku, co wywołało długotrwały proces sądowy. W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych zachęcał do udziału we mszy świętej w intencji Grzegorza Brauna.
1: Trwająca inwazja Rosji na Ukrainę budzi obawy o możliwą agresję na inne kraje Europy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 65% Polaków planuje pozostać w kraju w razie wybuchu wojny. Rząd przygotowuje szkolenia dla obywateli, a dyskusja o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej jest w toku. Opinie na temat poboru są podzielone, z 45% poparciem i 42% sprzeciwem.
2: Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
1: Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów. W Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku para sokołów wędrownych, Borek i Zdenka, rozpoczęła sezon lęgowy. Zdenka złożyła już 2 jaja, a wkrótce spodziewane są kolejne. Gniazdo można obserwować na żywo w internecie. To ważne wydarzenie dla ochrony tego gatunku, który kiedyś niemal wyginął w Polsce. Trzej obywatele Gruzji staną przed sądem za serię włamań na terenie gminy Oleśnica i w Miliczu. Mężczyźni kradli elektronikę, biżuterię oraz cenne przedmioty kolekcjonerskie, a łączna wartość skradzionego mienia wyniosła prawie 60 tysięcy złotych. Oskarżeni częściowo przyznali się do winy, a za swoje czyny mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat. Sprawa jest obecnie na etapie sądowym. Podczas wspólnej akcji policji z Kamiennej Góry i Wrocławia ujawniono 29 wykroczeń drogowych w ciągu kilku godzin. Najczęstsze naruszenia to niebezpieczne manewry wyprzedzania, korzystanie z telefonów podczas jazdy i brak pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze wykorzystali drona do monitorowania sytuacji na drogach, co pozwoliło na skuteczne wykrywanie wykroczeń. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów i przypomina o surowych karach za niebezpieczne zachowania na drodze.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
1: Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, która może wpływać na jego osobowość i postrzeganie przez innych. Coraz więcej rodziców w Polsce decyduje się na oryginalne imiona, które wyróżniają ich pociechy. Jednym z takich imion jest Noemi, które ma hebrajskie korzenie i oznacza miła oraz pełna wdzięku. Choć w Polsce nadal rzadko spotykane, zyskuje na popularności jako unikalny i elegancki wybór dla dziewczynek.
2: Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą.

0: wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wiatr północno-zachodni wieje tego ranka we Wrocławiu z prędkością 5 metrów na sekundę. Temperatura za to wynosi teraz 6 stopni. Na horyzoncie widzimy umiarkowane opady deszczu, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 993 hektopaskali. Silne opady deszczu wiosną przypominają, że to czas oczekiwania na pełnię rozkwitu natury.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
2: Delegacja koncernu Embraer z prezesem Francisco Gomes Neto na czele odwiedziła Polskę, spotykając się z przedstawicielami MON. Brazylijski producent oferuje współpracę przemysłową i szkoleniową w zakresie samolotów transportowych KC-390 Millennium. Propozycja obejmuje m.in. utworzenie europejskiej linii montażowej w Polsce, co mogłoby przynieść $1 miliard i stworzyć 600 miejsc pracy. Polska rozważa tę ofertę, analizując jej potencjał dla modernizacji armii i wzmocnienia sektora obronnego. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w 4 kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: Astronauci Sunita Williams i Barry Wilmore, którzy utknęli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na 9 miesięcy, wkrótce wrócą na Ziemię. Rakieta SpaceX Falcon 9 z misją Crew 10 wystartowała z Florydy, aby dostarczyć statek Dragon na ISS. Misja ma zadokować do stacji o godzinie 6 rano czasu lokalnego. Wraz z Williams i Wilmorem na Ziemię wrócą także Nick Hague i Aleksander Gorbunow.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
1: W wielu polskich miastach i gminach problem bezdomności zwierząt staje się coraz bardziej palący, a schroniska są przepełnione. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim wprowadziła program 700+ na psa i kota, oferując jednorazowe dofinansowanie dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska Psia Ostoja w Pieczyskach. Środki te można przeznaczyć na pierwsze wydatki związane z opieką nad nowym pupilem, co ma na celu zachęcenie do adopcji i odciążenie lokalnego budżetu. Inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, wspierając zarówno miłośników zwierząt, jak i czworonogi szukające nowego domu.
2: Wiosna to doskonały czas na odświeżenie garderoby, a Pepco oferuje modne ubrania w atrakcyjnych cenach. W tegorocznej kolekcji znajdziemy klasyczne tęcze, jeansowe midi spódnice oraz wzorzyste koszule i sukienki. Dodatki, takie jak torebki i okulary przeciwsłoneczne, dopełnią każdą stylizację. Pepco pokazuje, że można wyglądać stylowo, bez wydawania fortuny.
1: Olivia Williams, znana z roli Camille Parker-Bowles w serialu The Crown, i polski polityk Radosław Sikorski byli kiedyś parą. Poznali się w Wielkiej Brytanii, gdy Sikorski studiował na Oksfordzie. Ich związek trwał 4 lata, ale zakończył się, gdy każde z nich postanowiło podążać własną drogą zawodową. Mimo rozstania, oboje wspominają ten czas z ciepłem i osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Filip Heiser znowu w centrum uwagi, tym razem z powodu emocjonalnego wybuchu na Instagramie. Prezenter nie przebierał w słowach, krytykując TVN, TVP i Polsat za brak zainteresowania dramatyczną historią 11-letniego chłopca. Według Heisera porwanie dziecka przez kuratorkę i policję to temat, który powinien wstrząsnąć mediami, ale najwyraźniej nie jest wystarczająco interesujący. Ciekawe, co w takim razie przyciąga uwagę tych stacji, skoro nie los dziecka. Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia. Maciej Pela nie przestaje zaskakiwać swoją szczerością, a może raczej uporem w rozdrapywaniu starych ran. Choć Agnieszka Kaczorowska milczy, Pela chętnie opowiada o ich przeszłości, nie szczędząc pikantnych szczegółów. W sieci aż huczy od komentarzy, a sam Maciej nie unika konfrontacji z internautami, którzy wytykają mu niewierność. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli emocji nie zabraknie, a moralność to pojęcie względne. Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato podczas transmisji na żywo w Tokio. Młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Tym żyje show biznes.
1: Marcysia Ryskala, znana z burzliwych romansów, znowu zaskakuje. Po rozstaniu z trąbą, które wstrząsnęło fanami, influencerka nie próżnowała i znalazła nową miłość. Tym razem jej serce skradł tatuator, a nie kolejne tatuaże. Internauci, niczym detektywi z TikToka, mieli nosa. Marcysia potwierdziła związek, publikując zdjęcie nowego tatuażu i zdradzając, że to dzieło jej nowego chłopaka.
2: Gosia Andrzejewicz, znana z hitów sprzed lat, teraz oferuje fanom spersonalizowane życzenia wideo za jedyne 300 zł. To prawdziwa okazja, by usłyszeć 100 lat od samej gwiazdy. Choć niektórzy twierdzą, że to raczej gwiazdorska cena. Artystka tłumaczy, że proces nagrywania to prawdziwa sztuka. Od nauki tekstu na pamięć po perfekcyjny makijaż. Internauci są podzieleni. Jedni podziwiają, inni pytają, gdzie się podziała godność. Zespół Żurkowski znowu zaskakuje, tym razem serwując emocjonalny rollercoaster w postaci nowego singla Toksyny. Utwór, który powstał w kuchni przerobionej na studio, opowiada o destrukcyjnych emocjach i relacjach, które zamiast ukojenia przynoszą chaos. Czyżby alternatywny rock z elektronicznym twistem był nowym przepisem na sukces? Fani już mogą cieszyć się klipem autorstwa Grzegorza Sadowskiego, a zespół niezmiennie pod skrzydłami Mystic Production zaprasza na koncerty.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: We Wrocławiu termometry za oknem pokazuje obecnie 6 stopni Celsjusza. Za szybą możemy również zaobserwować umiarkowane opady deszczu. O godzinie 15 nastąpi zmiana i temperatura wynosić będzie 2 stopnie. Dodatkowo za oknem będzie można dojrzeć opady śniegu. Chłodne powietrze tworzy wyjątkowy klimat, który zachęca do spokoju i refleksji.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych.
2: Król Karol III zaskoczył wszystkich, ujawniając swoje zamiłowanie do muzyki Boba Marleya. Brytyjski monarcha rozpoczął własny podcast na Apple Music pod nazwą The King's Music Room, gdzie dzieli się swoimi ulubionymi utworami. Na liście znalazły się piosenki z krajów wspólnoty narodu, w tym The Locomotion, Kylie Minogue. Król podkreśla, że muzyka ma niezwykłą moc wywoływania radości i wspomnień. Rosyjski sąd skazał 22-letniego Brytyjczyka Jamesa Andersona na 19 lat więzienia za terroryzm i najemnictwo. Anderson, członek Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, został wzięty do niewoli w obwodzie kurskim. Brytyjski rząd potępił wyrok, podkreślając, że zgodnie z prawem międzynarodowym jeńcy wojenni nie powinni być ścigani za udział w działaniach wojennych. Rosja jednak traktuje legionistów jako najemników, co prowadzi do surowych wyroków i osadzenia w obozach karnych. Daria Marx i Chris Day wydali nowy utwór Piasek i wiatr, będący nowoczesną interpretacją piosenki Donny Summer. Dynamiczny dance-popowy kawałek idealnie nadaje się na letnie imprezy na plaży. Teledysk do utworu łączy antyczną scenografię z nowoczesnym montażem, podkreślając emocje związane z pierwszym zakochaniem. Piosenka ma przypominać o pięknie miłości zarówno tym, którzy ją znaleźli, jak i tym, którzy jej szukają.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
2: David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przebojów. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
2: Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zamiast spokojnej emerytury wybrał intensywne treningi bokserskie. Dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem byłego mistrza MMA udało mu się zrzucić 20 kg i poprawić stan zdrowia, unikając problemów związanych z cukrzycą. Kaczmarek podkreśla, że boks uratował mu życie, a jego determinacja i zaangażowanie są widoczne podczas każdego treningu. Fotoreporterzy potwierdzają, że były agent to twardy zawodnik, który nie boi się wyzwań na ringu.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj przez cały dzień zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 4 stopnie Celsjusza i na dworze zaobserwujemy w przewadze umiarkowane opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy dziś odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1001 hektopaskali. Chłodne powietrze przypomina, że zima trwa w pełni. Zadbajcie o ciepło i komfort.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze informacje.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Od kwietnia wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, która przynosi ważne zmiany dla seniorów i pacjentów z chorobami rzadkimi. Osoby powyżej 65 roku życia będą miały dostęp do bezpłatnych szczepionek przeciw półpaścowi i wirusowi RSV. Na liście znajdzie się 29 nowych leków, w tym terapie onkologiczne i leki kardiologiczne. Rozszerzono także leczenie mukowiscydozy dla dzieci od 2 roku życia. Premier Donald Tusk ogłosił plan wprowadzenia powszechnych szkoleń wojskowych dla dorosłych mężczyzn w Polsce z gotowym modelem do końca roku. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował udział w szkoleniu i zachęca innych polityków do tego samego. Program będzie dostępny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, oferując szkolenia podstawowe oraz rozszerzone. Szkolenia obejmą także specjalistyczne kursy, takie jak zarządzanie kryzysowe. Parlament Europejski uchwalił rezolucję uznającą Tarczę Wschód za kluczowy projekt dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że rząd dąży do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, krytykując jednocześnie europosłów PiS za brak poparcia. Michał Dworczyk z PiS wyjaśnił, że partia sprzeciwiła się rezolucji z powodu jej potencjalnego osłabienia NATO i wpływu na suwerenność państw członkowskich. Rezolucja została przyjęta zdecydowaną większością głosów, mimo sprzeciwu PiS i Konfederacji.
2: Piast Żmigród otworzył nabór do nowej drużyny piłkarskiej dla dziewczynek w wieku od 13 do 15 lat, nazwanej Piast Ladies. Klub, grający w Dolnośląskiej 4 lidze, dołącza do rosnącej liczby zespołów tworzących żeńskie sekcje piłkarskie w Polsce. Anita Turkiewicz była zawodniczka Piasta, a obecnie mistrzyni Polski z GKS-em Katowice. Zachęca młode piłkarki do odważnego stawiania pierwszych kroków w karierze. Szczegóły dotyczące zapisów dostępne są na Facebooku klubu.

0: 36 metrów i średnicy wiru 17 metrów dostarczy niezapomnianych emocji miłośnikom adrenaliny. Wkrótce ruszy konkurs na nazwę tej spektakularnej atrakcji, a uczestnicy mogą liczyć na nagrody. Nowa zjeżdżalnia stanie się prawdziwą perełką wśród polskich parków wodnych. We wtorek wieczorem w Legnicy doszło do ataku nożownika, w wyniku którego jedna osoba zmarła, a druga została ranna. Sprawca, 41-letni Krzysztof P., jest nadal poszukiwany przez policję. Prokuratura opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w jego zatrzymaniu. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi.
1: SK News Wrocław. W tym żyje świat.
2: Państwowa Inspekcja Pracy podsumowała 2024 rok, ujawniając, że na Dolnym Śląsku wpłynęło aż 5 tysięcy skarg od pracowników oraz 300 zgłoszeń o wypadkach. Najczęstsze problemy dotyczyły niewypłaconych wynagrodzeń i czasu pracy, a najwięcej wypadków miało miejsce w przemyśle i budownictwie. Główny inspektor pracy, Marcin Stanecki, podkreśla potrzebę wzmocnienia urzędu w obliczu nowych wyzwań, takich jak dyrektywa o luce płacowej.
0: Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią.
0: We Wrocławiu rusza społeczna agencja najmu, oferująca tańszy wynajem mieszkań nawet o 20% poniżej cen rynkowych. Program skierowany jest do osób w tzw. luce czynszowej, które nie kwalifikują się na lokale komunalne, ale nie stać ich na zakup mieszkania. Nabór potrwa do 4 kwietnia, a zainteresowani muszą spełniać określone kryteria, takie jak brak własności lokalu i odpowiedni limit dochodowy. Właściciele mieszkań mogą liczyć na zwolnienie z podatków i stabilny dochód.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Wiatr północno-zachodni wieje tego ranka we Wrocławiu z prędkością 5 metrów na sekundę. Temperatura za to wynosi teraz 6 stopni. Na horyzoncie widzimy umiarkowane opady deszczu, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 993 hektopaskali. Deszcz wiosną to część jej charakteru. Nie zapomnijcie o parasolu i pozytywnym nastawieniu.
3: Słuchacie Eski News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości.
2: Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów. Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję. 26 kwietnia Atlas Arena w Łodzi stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia – 120 Rap Fest. Na scenie pojawią się legendy polskiego hip-hopu, w tym OSTR, który świętuje 25 lat kariery. W programie 5 specjalnych koncertów, m.in. Paktofonika z kinematografią i Molesta z Skandalem. To niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania historii polskiego rapu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Daria Marks i Chris Day wydali nowy utwór Piasek i Wiatr, będący nowoczesną interpretacją piosenki Donny Summer. Dynamiczny dance-popowy kawałek idealnie nadaje się na letnie imprezy na plaży. Teledysk do utworu łączy antyczną scenografię z nowoczesnym montażem, podkreślając emocje związane z pierwszym zakochaniem. Piosenka ma przypominać o pięknie miłości zarówno tym, którzy ją znaleźli, jak i tym, którzy jej szukają. David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przeboju. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów. Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Borussia Dortmund zmierzy się z Barceloną w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Po remisie 1-1 u siebie Borussia pokonała Lille OSK 2-1 na wyjeździe. Barcelona awansowała po wygranej 3-1 nad Benficą Lizbona. Wieczorem odbędą się ostatnie rewanże 1/8 finału, w tym mecze Arsenalu z PSV Eindhoven oraz Atletico z Realem. Ruben Vinagre, gwiazdor Legii Warszawa, został wykupiony ze Sportingu Lizbona za rekordową kwotę 2,4 miliona euro. Portugalczyk przedłużył kontrakt z klubem do 2028 roku i wyraził swoje zadowolenie z pobytu w Warszawie. Przed Legią rewanżowy mecz z Molde w 1/8 finału Ligi Konferencji po przegranej 2-3 w pierwszym spotkaniu. Vinagre podkreśla, że zespół jest świadomy błędów i wie, jak ich uniknąć w nadchodzącym starciu.
1: Sławomir Abramowicz, bramkarz Jagiellonii, błyszczy w tym sezonie, będąc kluczowym zawodnikiem mistrza Polski. W ostatnim meczu z Widzewem został uznany za najlepszego na boisku, a jego umiejętności pomogły drużynie zachować czyste konto. Abramowicz nie tylko świetnie broni, ale także pasjonuje się muzyką, grając na skrzypcach, gitarze i pianinie. Jagiellonia z nim w składzie liczy na sukces w rewanżu z Cercle Brugge w Lidze Konferencji. Motor Lublin zremisował z Legią Warszawa od 3-3 w emocjonującym meczu na Motor Lublin Arenie, który obejrzało 15 200 widzów. Obie drużyny zdobyły po 7 punktów w ostatnich 5 spotkaniach. Kolejny mecz Motoru odbędzie się 15 marca w Zabrzu przeciwko Górnikowi. 30 marca piłkarskie emocje powrócą do Lublina, gdy Motor zmierzy się ze Stalą Mielec.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
1: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanova 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach. Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
2: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wen Zheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: We Wrocławiu termometry za oknem pokazuje obecnie 6 stopni Celsjusza. Za szybą możemy również zaobserwować umiarkowane opady deszczu. O godzinie 15 nastąpi zmiana i temperatura wynosić będzie 2 stopnie. Dodatkowo za oknem będzie można dojrzeć opady śniegu. Dzisiejszy chłód zachęca do spokojnych chwil w ciepłym wnętrzu i rozgrzewającego napoju.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

Lego. Lego. Lego.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych. Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
2: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solong pod portugalską Banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania. Delegacja koncernu Embraer z prezesem Francisco Gomes Neto na czele odwiedziła Polskę, spotykając się z przedstawicielami MON. Brazylijski producent oferuje współpracę przemysłową i szkoleniową w zakresie samolotów transportowych KC-390 Millennium. Propozycja obejmuje m.in. utworzenie europejskiej linii montażowej w Polsce, co mogłoby przynieść $1 miliard i stworzyć 600 miejsc pracy. Polska rozważa tę ofertę, analizując jej potencjał dla modernizacji armii i wzmocnienia sektora obronnego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku. Wiosna to doskonały czas na odświeżenie garderoby, a Pepco oferuje modne ubrania w atrakcyjnych cenach. W tegorocznej kolekcji znajdziemy klasyczne trencze, jeansowe midi spódnice oraz wzorzyste koszule i sukienki. Dodatki, takie jak torebki i okulary przeciwsłoneczne, dopełnią każdą stylizację. Pepco pokazuje, że można wyglądać stylowo, bez wydawania fortuny. Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zamiast spokojnej emerytury wybrał intensywne treningi bokserskie. Dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem byłego mistrza MMA udało mu się zrzucić 20 kg i poprawić stan zdrowia, unikając problemów związanych z cukrzycą. Kaczmarek podkreśla, że boks uratował mu życie, a jego determinacja i zaangażowanie są widoczne podczas każdego treningu. Fotoreporterzy potwierdzają, że były agent to twardy zawodnik, który nie boi się wyzwań na ringu.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: We Wrocławiu spodziewane są dzisiaj umiarkowane opady deszczu z maksymalną temperaturą wynoszącą 6 stopni Celsjusza. Przewidywania synoptyków informują też, że będziemy mogli dziś spodziewać się ciśnienia atmosferycznego wynoszącego 1001 hektopaskali. Dzisiejsza chłodna pogoda to doskonała okazja, by zwolnić i cieszyć się zimową atmosferą miasta.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Szymon Hołownia skierował specjalny list do sołtysów z okazji ich święta, podkreślając ich kluczową rolę w rozwoju lokalnych społeczności. W liście wspomniał o projekcie ustawy złożonym przez jego klub parlamentarny, który ma na celu ułatwienie pracy sołtysów i wzmocnienie roli sołectw. Propozycja zakłada m.in. usprawnienie współpracy z władzami gmin oraz wprowadzenie ubezpieczeń i diet dla sołtysów. Hołownia wyraził nadzieję na zorganizowanie wysłuchania publicznego, by sołtysi mogli wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych zmian.
2: Zmarł Witold Tomczak, były poseł i europoseł, znany z działalności w Akcji Wyborczej Solidarność i Lidze Polskich Rodzin. Ostatnio związany był z Koroną Polską, której liderem jest Grzegorz Braun. Tomczak zasłynął usunięciem fragmentu rzeźby Dziewiąta godzina w 2001 roku, co wywołało długotrwały proces sądowy. W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych zachęcał do udziału we mszy świętej w intencji Grzegorza Brauna.
1: Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta, podczas spotkania w Zielonej Górze poruszył temat praw kobiet i obowiązującego prawa aborcyjnego w Polsce. Podkreślił, że zmuszanie kobiet do rodzenia wbrew ich woli to średniowieczne prawo. Podzielił się osobistą historią swojej żony, wskazując na znaczenie równouprawnienia. Skrytykował także konkurentów, którzy według niego nie wspierają praw kobiet.
2: Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów. Podczas wspólnej akcji policji z Kamiennej Góry i Wrocławia ujawniono 29 wykroczeń drogowych w ciągu kilku godzin. Najczęstsze naruszenia to niebezpieczne manewry wyprzedzania, korzystanie z telefonów podczas jazdy i brak pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze wykorzystali drogę.

0: Wkrótce wrócą na Ziemię. Rakieta SpaceX Falcon 9 z misją Crew 10 wystartowała z Florydy, aby dostarczyć statek Dragon na ISS. Misja ma zadokować do stacji o godzinie 6 rano czasu lokalnego. Wraz z Williams i Wilmorem na Ziemię wrócą także Nick Hague i Aleksander Gorbunow.
1: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
0: Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję.
2: David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przebojów. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów.
0: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
2: Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
1: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
0: Zmarła Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w wieku 103 lat. Była znana z silnych więzi rodzinnych i głębokiej wiary. W wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: We Wrocławiu w południe wieje wiatr północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. Temperatura za to wynosi teraz 6 stopni. Na horyzoncie widzimy umiarkowane opady deszczu, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 990 hektopaskali. Silne opady deszczu wiosną przypominają, że to czas oczekiwania na pełnię rozkwitu natury.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych. Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
2: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solong pod portugalską Banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania. Delegacja koncernu Embraer z prezesem Francisco Gomes Neto na czele odwiedziła Polskę, spotykając się z przedstawicielami MON. Brazylijski producent oferuje współpracę przemysłową i szkoleniową w zakresie samolotów transportowych KC-390 Millennium. Propozycja obejmuje m.in. utworzenie europejskiej linii montażowej w Polsce, co mogłoby przynieść $1 miliard i stworzyć 600 miejsc pracy. Polska rozważa tę ofertę, analizując jej potencjał dla modernizacji armii i wzmocnienia sektora obronnego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
1: Chicagowska Polonia uczciła Międzynarodowy Dzień Kobiet, organizując wieczór z polskimi komediami z lat 30. w siedzibie Związków Klubów Polskich. Wydarzenie, zorganizowane we współpracy z konsulatem RP, przyciągnęło licznych gości, w tym polskich dyplomatów i lokalne artystki. Uczestnicy cieszyli się filmami takimi jak Ada to nie wypada oraz poczęstunkiem przygotowanym przez gospodarzy. Na zakończenie każda pani otrzymała róże, co dodało uroku całemu spotkaniu.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku. Maggie Reilly, ikona lat 80., wystąpi 1 października w warszawskim klubie Progresja. Artystka, znana z hitów takich jak Moonlight Shadow i Every Time We Touch, ponownie odwiedzi Polskę w ramach trasy Moonlight Shadow Tour. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo głos, który pokochała polska publiczność. Bilety na koncert są już dostępne w oficjalnych punktach sprzedaży.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych. Od 19 marca wchodzi w życie nowa zmiana w kodeksie pracy dotycząca urlopu dla rodziców wcześniaków. Rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie oraz noworodków wymagających hospitalizacji zyskają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten będzie trwał maksymalnie do 15 tygodni i będzie równy wysokości zasiłku macierzyńskiego. Z uprawnienia będą mogli skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Długość urlopu zależy od wielu czynników, takich jak tydzień ciąży, waga dziecka i długość pobytu w szpitalu. Wniosek o dodatkowy urlop można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej co najmniej 21 dni przed zakończeniem podstawowego urlopu.
2: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Od stycznia wdowy i wdowcy mogą składać wnioski o tak zwaną rentę wdowią, łączącą rentę rodzinną z własnym świadczeniem. Do tej pory złożono ponad 512 tysięcy wniosków, z czego 90% pochodzi od kobiet. ZUS planuje rozpocząć wypłaty w lipcu. Osoby, które złożą wnioski do 31 lipca, otrzymają świadczenia od lipca, a późniejsze wnioski będą realizowane od miesiąca ich złożenia. Aby ubiegać się o rentę wdowią, trzeba spełniać określone warunki, w tym wiek i brak nowego związku małżeńskiego. Renta wdowia ma na celu poprawę sytuacji finansowej po stracie współmałżonka.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: We Wrocławiu termometry za oknem pokazuje obecnie 6 stopni Celsjusza. Za szybą możemy również zaobserwować umiarkowane opady deszczu. O godzinie 15 nastąpi zmiana i temperatura wynosić będzie 2 stopnie. Dodatkowo za oknem będzie można dojrzeć opady śniegu. Dzisiejszy chłód nadaje miastu spokojnej harmonii, która idealnie pasuje do zimowych dni.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.
4: Let's get it started. In here.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Od kwietnia wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, która przynosi ważne zmiany dla seniorów i pacjentów z chorobami rzadkimi. Osoby powyżej 65 roku życia będą miały dostęp do bezpłatnych szczepionek przeciw półpaścowi i wirusowi RSV. Na liście znajdzie się 29 nowych leków, w tym terapie onkologiczne i leki kardiologiczne. Rozszerzono także leczenie mukowiscydozy dla dzieci od 2 roku życia.
2: Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS, zebrał 1,3 miliona podpisów i planuje złożyć dokumenty w Państwowej Komisji Wyborczej na początku przyszłego tygodnia. PiS podkreśla, że liczba podpisów przekracza te zebrane przez Rafała Trzaskowskiego. Jarosław Kaczyński zapowiada intensywną kampanię, a sztab Nawrockiego dąży do przejęcia inicjatywy w nadchodzących tygodniach. Celem jest wejście do drugiej tury wyborów i pokonanie Trzaskowskiego.
1: Król Karol III zaskoczył wszystkich, ujawniając swoje zamiłowanie do muzyki Boba Marleya. Brytyjski monarcha rozpoczął własny podcast na Apple Music pod nazwą The King's Music Room, gdzie dzieli się swoimi ulubionymi utworami. Na liście znalazły się piosenki z krajów wspólnoty narodu, w tym The Locomotion, Kylie Minogue. Król podkreśla, że muzyka ma niezwykłą moc wywoływania radości i wspomnień.
2: Wielki Piątek 2025 w Polsce nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc większość osób będzie musiała pracować. W szkołach często jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, choć nie jest to regułą. Niektóre firmy i instytucje mogą oferować dodatkowy dzień wolny lub skrócone godziny pracy. Pomimo tego w okresie świątecznym można liczyć na dłuższy odpoczynek, z wolnymi dniami w niedzielę i poniedziałek wielkanocny.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
1: Daria Marks i Chris Day wydali nowy utwór Piasek i Wiatr, będący nowoczesną interpretacją piosenki Donny Summer. Dynamiczny dance-popowy kawałek idealnie nadaje się na letnie imprezy na plaży. Teledysk do utworu łączy antyczną scenografię z nowoczesnym montażem, podkreślając emocje związane z pierwszym zakochaniem. Piosenka ma przypominać o pięknie miłości zarówno tym, którzy ją znaleźli, jak i tym, którzy jej szukają. Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zamiast spokojnej emerytury wybrał intensywne treningi bokserskie. Dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem byłego mistrza MMA udało mu się zrzucić 20 kg i poprawić stan zdrowia, unikając problemów związanych z cukrzycą. Kaczmarek podkreśla, że boks uratował mu życie, a jego determinacja i zaangażowanie są widoczne podczas każdego treningu. Fotoreporterzy potwierdzają, że były agent to twardy zawodnik, który nie boi się wyzwań na ringu.
2: Olivia Williams, znana z roli Camille Parker Bowles w serialu The Crown, i polski polityk Radosław Sikorski byli kiedyś parą. Poznali się w Wielkiej Brytanii, gdy Sikorski studiował na Oksfordzie. Ich związek trwał 4 lata, ale zakończył się, gdy każde z nich postanowiło podążać własną drogą zawodową. Mimo rozstania, oboje wspominają ten czas z ciepłem i osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 3 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Chłodne dni to idealny moment na spacer w zimowej scenerii. Ciepły płaszcz jest dziś niezbędny.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Premier Donald Tusk ogłosił plan wprowadzenia powszechnych szkoleń wojskowych dla dorosłych mężczyzn w Polsce z gotowym modelem do końca roku. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował udział w szkoleniu i zachęca innych polityków do tego samego. Program będzie dostępny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, oferując szkolenia podstawowe oraz rozszerzone. Szkolenia obejmą także specjalistyczne kursy, takie jak zarządzanie kryzysowe.
2: Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Turcji, Recepem Tayyipem Erdoganem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie i współpracę w dziedzinie obronności. Tusk zaproponował, by Turcja wzięła większą odpowiedzialność za proces pokojowy i stabilność w regionie. Obaj przywódcy wyrazili chęć zwiększenia wymiany handlowej do 15 miliardów dolarów oraz współpracy na rzecz stabilizacji sytuacji w Syrii. Tusk podkreślił, że spotkanie daje nadzieję na pozytywne zmiany w regionie i Europie. Trwająca inwazja Rosji na Ukrainę budzi obawy o możliwą agresję na inne kraje Europy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 65% Polaków planuje pozostać w kraju w razie wybuchu wojny. Rząd przygotowuje szkolenia dla obywateli, a dyskusja o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej jest w toku. Opinie na temat poboru są podzielone, z 45% poparciem i 42% sprzeciwem.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozwiązanie konfliktu z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim dotyczącego obsady stanowiska ambasadora Polski w USA. Duda zasugerował, by Krzysztof Szczerski, obecny ambasador przy ONZ, objął placówkę w Waszyngtonie, a Bogdan Klich zajął jego miejsce. MSZ nie potwierdza tych informacji, a zgoda Sikorskiego na takie rozwiązanie wydaje się mało prawdopodobna. Klich, który wcześniej został zaakceptowany przez Sejmową Komisję i stronę amerykańską, nadal nie otrzymał nominacji prezydenta.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Piast Żmigród otworzył nabór do nowej drużyny piłkarskiej dla dziewczynek w wieku od 13 do 15 lat, nazwanej Piast Ladies. Klub, grający w dolnośląskiej czwartej lidze, dołącza do rosnącej liczby zespołów tworzących żeńskie sekcje piłkarskie w Polsce. Anita Turkiewicz, była zawodniczka Piasta, a obecnie mistrzyni Polski z GKS-em Katowice, zachęca młode piłkarki do odważnego stawiania pierwszych kroków w karierze. Szczegóły dotyczące zapisów dostępne są na Facebooku klubu.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu. We wtorek wieczorem w Legnicy doszło do ataku nożownika, w wyniku którego jedna osoba zmarła, a druga została ranna. Sprawca, 41-letni Krzysztof P., jest nadal poszukiwany przez policję. Prokuratura opublikowała jego wizerunek i apeluje o pomoc w jego zatrzymaniu. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia.

0: 2024 rok, ujawniając, że na Dolnym Śląsku wpłynęło aż 5000 skarg od pracowników oraz 300 zgłoszeń o wypadkach. Najczęstsze problemy dotyczyły niewypłaconych wynagrodzeń i czasu pracy, a najwięcej wypadków miało miejsce w przemyśle i budownictwie. Główny inspektor pracy, Marcin Stanecki, podkreśla potrzebę wzmocnienia urzędów w obliczu nowych wyzwań, takich jak dyrektywa o luce płacowej.
1: Strażacy z Dolnego Śląska apelują o zaprzestanie wypalania traw i nieużytków rolnych. W 2025 roku odnotowano już prawie 250 takich interwencji. Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku i może być przyczyną niebezpiecznych pożarów. Wietrzna pogoda dodatkowo sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia, co stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia.
0: Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią.
1: We Wrocławiu rusza społeczna agencja najmu, oferująca tańszy wynajem mieszkań nawet o 20% poniżej cen rynkowych. Program skierowany jest do osób w tzw. luce czynszowej, które nie kwalifikują się na lokale komunalne, ale nie stać ich na zakup mieszkania. Nabór potrwa do 4 kwietnia, a zainteresowani muszą spełniać określone kryteria, takie jak brak własności lokalu i odpowiedni limit dochodowy. Właściciele mieszkań mogą liczyć na zwolnienie z podatków i stabilny dochód.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 3 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Chłodne dni to idealny moment na spacer w zimowej scenerii. Ciepły płaszcz jest dziś niezbędny.
3: Muzyczne hity i lokalne informacje. To SK News Wrocław. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych.
2: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solon pod portugalską banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania. Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości.
1: Astronauci Sunita Williams i Barry Wilmore, którzy utknęli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na 9 miesięcy, wkrótce wrócą na Ziemię. Rakieta SpaceX Falcon 9 z misją Crew 10 wystartowała z Florydy, aby dostarczyć statek Dragon na ISS. Misja ma zadokować do stacji o godzinie 6 rano czasu lokalnego. Wraz z Williams i Wilmorem na Ziemię wrócą także Nick Hague i Aleksander Gorbunow.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle. Wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy. Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zamiast spokojnej emerytury wybrał intensywne treningi bokserskie. Dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem byłego mistrza MMA udało mu się zrzucić 20 kg i poprawić stan zdrowia, unikając problemów związanych z cukrzycą. Kaczmarek podkreśla, że boks uratował mu życie, a jego determinacja i zaangażowanie są widoczne podczas każdego treningu. Fotoreporterzy potwierdzają, że były agent to twardy zawodnik, który nie boi się wyzwań na ringu.
1: Zmarła Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w wieku 103 lat. Była znana z silnych więzi rodzinnych i głębokiej wiary. W wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Doda, królowa polskiego internetu, znowu na szczycie, a hejterzy mogą tylko zgrzytać zębami. Zamiast cieszyć się rajskimi plażami, artystka musi walczyć z cyberstalkerami, którzy nie dają jej spokoju. Jej kancelaria prawnicza ma pełne ręce roboty, wysyłając pozwy jak ciepłe bułeczki. A wszystko to, bo ktoś myśli, że anonimowość w sieci to zielone światło na hejt i nękanie.
2: Maciej Pela, były partner Agnieszki Kaczorowskiej, odkrywa przed światem tajniki ojcostwa, które stało się dla niego prawdziwą szkołą życia. Po trudnym porodzie partnerki musiał przejąć pełną opiekę nad córką, co okazało się nie lada wyzwaniem. Mimo początkowych obaw, dzięki radom starszej położnej i bajkowym inspiracjom, udało mu się stworzyć domową idyllę, której tata jest bohaterem dnia codziennego. Jednak w społeczeństwie, gdzie rola ojca wciąż jest niedoceniana, Pela podkreśla, że ojcostwo to nie tylko obowiązek, ale i źródło satysfakcji, choć czasem trzeba walczyć o uznanie. Kasia Tusk, znana influencerka i córka premiera, postanowiła przerwać milczenie na temat swojej walki z endometriozą. Choć wcześniej spotykała się z falą hejtu i protekcjonalnymi komentarzami, teraz otwarcie mówi o chorobie, która dotyka wiele Polek. Wydaje się, że w świecie, gdzie każdy wie lepiej, jak radzić sobie z bólem, Kasia znalazła odwagę, by podzielić się swoją historią. Może to krok ku większej świadomości, a może po prostu kolejny temat do plotek. Magda Mołek, znana z prowadzenia pierwszych edycji Tańca z Gwiazdami, teraz sama postanowiła zatańczyć na parkiecie. Jej partnerem jest Michał Bartkiewicz, który jako dziecko marzył o występie w tym programie, a teraz ma już na koncie dwie kryształowe kule. Czyżby to była nowa strategia na sukces? Zobaczymy, jak poradzą sobie w kolejnych odcinkach, a może to tylko kolejna taneczna telenowela.
0: Tym żyje show biznes.
1: Marcysia Ryskala, znana z burzliwych romansów, znowu zaskakuje. Po rozstaniu z Trąbą, które wstrząsnęło fanami, influencerka nie próżnowała i znalazła nową miłość. Tym razem jej serce skradł tatuator, a nie kolejne tatuaże. Internauci, niczym detektywi z TikToka, mieli nosa. Marcysia potwierdziła związek, publikując zdjęcie nowego tatuażu i zdradzając, że to dzieło jej nowego chłopaka.
2: Gosia Andrzejewicz, znana z hitów sprzed lat, teraz oferuje fanom spersonalizowane życzenia wideo za jedyne 300 zł. To prawdziwa okazja, by usłyszeć 100 lat od samej gwiazdy. Choć niektórzy twierdzą, że to raczej gwiazdorska cena. Artystka tłumaczy, że proces nagrywania to prawdziwa sztuka. Od nauki tekstu na pamięć po perfekcyjny makijaż. Internauci są podzieleni. Jedni podziwiają, inni pytają, gdzie się podziała godność. Na koncercie Limp Bizkit w Dublinie Fred Durst wspomniał nazwisko Conora McGregora, co wywołało falę gwizdów. Wygląda na to, że irlandzki bohater MMA nie jest już ulubieńcem tłumów, zwłaszcza po jego ostatnich problemach z prawem. McGregor, który przed koncertem groził złamanymi szczękami w moszpicie, musiał zadowolić się jedynie dźwiękiem niezadowolenia. Ciekawe, czy w Polsce też będzie tak gorąco, gdy Limp Bizkit zagra w Łodzi 23 marca.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: We Wrocławiu termometry za oknem pokazuje obecnie 6 stopni Celsjusza. Za szybą możemy również zaobserwować umiarkowane opady deszczu. O godzinie 15 nastąpi zmiana i temperatura wynosić będzie 2 stopnie. Dodatkowo za oknem będzie można dojrzeć opady śniegu. Chłodne powietrze tworzy wyjątkowy klimat, który zachęca do spokoju i refleksji.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
2: Delegacja koncernu Embraer z prezesem Francisco Gomes Neto na czele odwiedziła Polskę, spotykając się z przedstawicielami MON. Brazylijski producent oferuje współpracę przemysłową i szkoleniową w zakresie samolotów transportowych KC-390 Millennium. Propozycja obejmuje m.in. utworzenie europejskiej linii montażowej w Polsce, co mogłoby przynieść $1 miliard i stworzyć 600 miejsc pracy. Polska rozważa tę ofertę, analizując jej potencjał dla modernizacji armii i wzmocnienia sektora obronnego.
1: Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję. W wielu polskich miastach i gminach problem bezdomności zwierząt staje się coraz bardziej palący, a schroniska są przepełnione. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim wprowadziła program 700+ na psa i kota, oferując jednorazowe dofinansowanie dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska Psia Ostoja w Pieczyskach. Środki te można przeznaczyć na pierwsze wydatki związane z opieką nad nowym pupilem, co ma na celu zachęcenie do adopcji i odciążenie lokalnego budżetu. Inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, wspierając zarówno miłośników zwierząt, jak i czworonogi szukające nowego domu.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
2: Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 3 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieg w tej porze roku to rzadkość, która przypomina, że natura rządzi się swoimi prawami.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Od kwietnia wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, która przynosi ważne zmiany dla seniorów i pacjentów z chorobami rzadkimi. Osoby powyżej 65 roku życia będą miały dostęp do bezpłatnych szczepionek przeciw półpaścowi i wirusowi RSV. Na liście znajdzie się 29 nowych leków, w tym terapie onkologiczne i leki kardiologiczne. Rozszerzono także leczenie mukowiscydozy dla dzieci od 2 roku życia. Zmarł Witold Tomczak, były poseł i europoseł, znany z działalności w Akcji Wyborczej Solidarność i Lidze Polskich Rodzin. Ostatnio związany był z Koroną Polską, której liderem jest Grzegorz Braun. Tomczak zasłynął usunięciem fragmentu rzeźby Dziewiąta godzina w 2001 roku, co wywołało długotrwały proces sądowy. W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych zachęcał do udziału we mszy świętej w intencji Grzegorza Brauna.
2: Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta, podczas spotkania w Zielonej Górze poruszył temat praw kobiet i obowiązującego prawa aborcyjnego w Polsce. Podkreślił, że zmuszanie kobiet do rodzenia wbrew ich woli to średniowieczne prawo. Podzielił się osobistą historią swojej żony, wskazując na znaczenie równouprawnienia. Skrytykował także konkurentów, którzy według niego nie wspierają praw kobiet.
1: Parlament Europejski uchwalił rezolucję uznającą Tarczę Wschód za kluczowy projekt dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił, że rząd dąży do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, krytykując jednocześnie europosłów PiS za brak poparcia. Michał Dworczyk z PiS wyjaśnił, że partia sprzeciwiła się rezolucji z powodu jej potencjalnego osłabienia NATO i wpływu na suwerenność państw członkowskich. Rezolucja została przyjęta zdecydowaną większością głosów, mimo sprzeciwu PiS i Konfederacji.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solong pod portugalską Banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania. Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości.
2: Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
1: W akwaparku Wrocław trwa budowa nowej zjeżdżalni pontonowej z unikalnym elementem zwanym cebulą. Konstrukcja o długości 136 metrów i średnicy wiru 17 metrów dostarczy niezapomnianych emocji miłośnikom adrenaliny. Wkrótce ruszy konkurs na nazwę tej spektakularnej atrakcji, a uczestnicy mogą liczyć na nagrody. Nowa zjeżdżalnia stanie się prawdziwą perełką wśród polskich parków wodnych.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: W Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku para sokołów wędrownych, Borek i Zdenka, rozpoczęła sezon lęgowy. Zdenka złożyła już 2 jaja, a wkrótce spodziewane są kolejne. Gniazdo można obserwować na żywo w internecie. To ważne wydarzenie dla ochrony tego gatunku, który kiedyś niemal wyginął w Polsce. Podczas wspólnej akcji policji z Kamiennej Góry i Wrocławia ujawniono dwa

0: temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W czerwcu i lipcu opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy. Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zamiast spokojnej emerytury wybrał intensywne treningi bokserskie. Dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem byłego mistrza MMA udało mu się zrzucić 20 kg i poprawić stan zdrowia, unikając problemów związanych z cukrzycą. Kaczmarek podkreśla, że boks uratował mu życie, a jego determinacja i zaangażowanie są widoczne podczas każdego treningu. Fotoreporterzy potwierdzają, że były agent to twardy zawodnik, który nie boi się wyzwań na ringu.
1: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Zmarła Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. W wieku 103 lat była znana z silnych więzi rodzinnych i głębokiej wiary. W wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SK News Wrocław. Zaczynamy!
0: We Wrocławiu wieje po południu wiatr północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. Temperatura za to wynosi teraz 6 stopni. Na horyzoncie widzimy umiarkowane opady deszczu, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 990 hektopaskali. Dzisiejsza chłodna aura to znak, że zimowe miesiące wciąż mają swoje niepowtarzalne uroki.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
2: Delegacja koncernu Embraer z prezesem Francisco Gomez Neto na czele odwiedziła Polskę, spotykając się z przedstawicielami MON. Brazylijski producent oferuje współpracę przemysłową i szkoleniową w zakresie samolotów transportowych KC-390 Millennium. Propozycja obejmuje m.in. utworzenie europejskiej linii montażowej w Polsce, co mogłoby przynieść $1 miliard i stworzyć 600 miejsc pracy. Polska rozważa tę ofertę, analizując jej potencjał dla modernizacji armii i wzmocnienia sektora obronnego.
1: Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję. W wielu polskich miastach i gminach problem bezdomności zwierząt staje się coraz bardziej palący, a schroniska są przepełnione. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim wprowadziła program 700+ na psa i kota, oferując jednorazowe dofinansowanie dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska Psia Ostoja w Pieczyskach. Środki te można przeznaczyć na pierwsze wydatki związane z opieką nad nowym pupilem, co ma na celu zachęcenie do adopcji i odciążenie lokalnego budżetu. Inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, wspierając zarówno miłośników zwierząt, jak i czworonogi szukające nowego domu.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
2: Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Zakończyły się mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów, a w grze pozostało 8 drużyn, w tym FC Barcelona z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim. W ćwierćfinałach zobaczymy m.in. Real Madryt, Arsenal Londyn, Paris Saint-Germain i Bayern Monachium. Mecze ćwierćfinałowe odbędą się od 8 do 9 i od 15 do 16 kwietnia. TVP pokaże jeden ze środowych meczów, ale decyzja o wyborze spotkania jeszcze nie zapadła.
1: Ruben Vinagre, gwiazdor Legii Warszawa, został wykupiony ze Sportingu Lizbona za rekordową kwotę 2,4 miliona euro. Portugalczyk przedłużył kontrakt z klubem do 2028 roku i wyraził swoje zadowolenie z pobytu w Warszawie. Przed Legią rewanżowy mecz z Molde w 1/8 finału Ligi Konferencji po przegranej 2-3 w pierwszym spotkaniu. Vinagre podkreśla, że zespół jest świadomy błędów i wie, jak ich uniknąć w nadchodzącym starciu.
2: Sławomir Abramowicz, bramkarz Jagiellonii, błyszczy w tym sezonie, będąc kluczowym zawodnikiem mistrza Polski. W ostatnim meczu z Widzewem został uznany za najlepszego na boisku, a jego umiejętności pomogły drużynie zachować czyste konto. Abramowicz nie tylko świetnie broni, ale także pasjonuje się muzyką, grając na skrzypcach, gitarze i pianinie. Jagiellonia z nim w składzie liczy na sukces w rewanżu z Cercle Brugge w Lidze Konferencji.
1: Vladan Kovacevic, bramkarz Legii Warszawa, nie spełnia oczekiwań po wypożyczeniu ze Sportingu Lizbona. W 7 meczach puścił 12 bramek, co stawia go w trudnej sytuacji przed rewanżowym meczem z Molde w Lidze Konferencji. Trener Gonzalo Feio nie wyklucza zmiany na pozycji bramkarza, ale decyzja zapadnie po rozmowach z zawodnikami. Kacper Tobiasz może zająć miejsce Kovacevicia, jeśli szkoleniowiec zdecyduje się na roszady.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale finale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halk Bankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halk Bank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Piotr Żyła po nieudanych Mistrzostwach Świata nie znalazł się w składzie reprezentacji Polski na turniej Raw Air. Zamiast tego wystąpi w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Lahti, gdzie dołączy do 6 innych polskich skoczków. Wśród nich są m.in. Szymon Byrski i Klemens Jonia. Zawody odbędą się w ten weekend, a dla zawodników to szansa na powrót do Pucharu Świata. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: We Wrocławiu wieje po południu wiatr północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. Temperatura za to wynosi teraz 6 stopni. Na horyzoncie widzimy umiarkowane opady deszczu, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 990 hektopaskali. Dzisiejsza chłodna aura to znak, że zimowe miesiące wciąż mają swoje niepowtarzalne uroki.
3: News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych. Chicagowska Polonia uczciła Międzynarodowy Dzień Kobiet, organizując wieczór z polskimi komediami z lat 30. w siedzibie Związków Klubów Polskich. Wydarzenie, zorganizowane we współpracy z konsulatem RP, przyciągnęło licznych gości, w tym polskich dyplomatów i lokalne artystki. Uczestnicy cieszyli się filmami takimi jak Ada to nie wypada oraz poczęstunkiem przygotowanym przez gospodarzy. Na zakończenie każda pani otrzymała róże, co dodało uroku całemu spotkaniu.
2: W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: Astronauci Sunita Williams i Barry Wilmore, którzy utknęli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na 9 miesięcy, wkrótce wrócą na Ziemię. Rakieta SpaceX Falcon 9 z misją Crew 10 wystartowała z Florydy, aby dostarczyć statek Dragon na ISS. Misja ma zadokować do stacji o godzinie 6 rano czasu lokalnego. Wraz z Williams i Wilmorem na Ziemię wrócą także Nick Hague i Aleksander Gorbunow.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
1: Wielki Piątek 2025 w Polsce nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc większość osób będzie musiała pracować. W szkołach często jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, choć nie jest to regułą. Niektóre firmy i instytucje mogą oferować dodatkowy dzień wolny lub skrócone godziny pracy. Pomimo tego w okresie świątecznym można liczyć na dłuższy odpoczynek, z wolnymi dniami w niedzielę i poniedziałek wielkanocny.
2: Daria Marks i Chris Day wydali nowy utwór Piasek i Wiatr, będący nowoczesną interpretacją piosenki Donny Summer. Dynamiczny dance-popowy kawałek idealnie nadaje się na letnie imprezy na plaży. Teledysk do utworu łączy antyczną scenografię z nowoczesnym montażem, podkreślając emocje związane z pierwszym zakochaniem. Piosenka ma przypominać o pięknie miłości zarówno tym, którzy ją znaleźli, jak i tym, którzy jej szukają. David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przebojów. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 3 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Silny śnieg wiosną to wyjątkowy widok, który zamienia miasto w zimowy obraz na moment.
3: Słuchacie Eski News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS, zebrał 1,3 miliona podpisów i planuje złożyć dokumenty w Państwowej Komisji Wyborczej na początku przyszłego tygodnia. PiS podkreśla, że liczba podpisów przekracza te zebrane przez Rafała Trzaskowskiego. Jarosław Kaczyński zapowiada intensywną kampanię, a sztab Nawrockiego dąży do przejęcia inicjatywy w nadchodzących tygodniach. Celem jest wejście do drugiej tury wyborów i pokonanie Trzaskowskiego. Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Turcji, Recepem Tayyipem Erdoganem, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie i współpracę w dziedzinie obronności. Tusk zaproponował, by Turcja wzięła większą odpowiedzialność za proces pokojowy i stabilność w regionie. Obaj przywódcy wyrazili chęć zwiększenia wymiany handlowej do 15 miliardów dolarów oraz współpracy na rzecz stabilizacji sytuacji w Syrii. Tusk podkreślił, że spotkanie daje nadzieję na pozytywne zmiany w regionie i Europie. Trwająca inwazja Rosji na Ukrainę budzi obawy o możliwą agresję na inne kraje Europy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 65% Polaków planuje pozostać w kraju w razie wybuchu wojny. Rząd przygotowuje szkolenia dla obywateli, a dyskusja o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej jest w toku. Opinie na temat poboru są podzielone, z 45% poparciem i 42% sprzeciwem.
2: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozwiązanie konfliktu z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim dotyczącego obsady stanowiska ambasadora Polski w USA. Duda zasugerował, by Krzysztof Szczerski, obecny ambasador przy ONZ, objął placówkę w Waszyngtonie, a Bogdan Klich zajął jego miejsce. MSZ nie potwierdza tych informacji, a zgoda Sikorskiego na takie rozwiązanie wydaje się mało prawdopodobna. Klich, który wcześniej został zaakceptowany przez Sejmową Komisję i stronę amerykańską, nadal nie otrzymał nominacji prezydenta.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
1: Piast Żmigród otworzył nabór do nowej drużyny piłkarskiej dla dziewczynek w wieku od 13 do 15 lat, nazwanej Piast Ladies. Klub, grający w dolnośląskiej czwartej lidze, dołącza do rosnącej liczby zespołów tworzących żeńskie sekcje piłkarskie w Polsce. Anita Turkiewicz, była zawodniczka Piasta, a obecnie mistrzyni Polski, z GKS-em Katowice, zachęca młode piłkarki do odważnego stawiania pierwszych kroków w karierze. Szczegóły dotyczące zapisów dostępne są na Facebooku klubu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
2: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
1: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić.

0: 20% poniżej cen rynkowych. Program skierowany jest do osób w tak zwanej luce czynszowej, które nie kwalifikują się na lokale komunalne, ale nie stać ich na zakup mieszkania. Nabór potrwa do 4 kwietnia, a zainteresowani muszą spełniać określone kryteria, takie jak brak własności lokalu i odpowiedni limit dochodowy. Właściciele mieszkań mogą liczyć na zwolnienie z podatków i stabilny dochód.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Mieszkańcy Wrocławia o popołudniowej porze mogą zaobserwować opady śniegu, a temperatura wynosi 2 stopnie Celsjusza. Wiatr północno-zachodni wieje z szybkością 8 metrów na sekundę. Ciśnienie na ten moment to 993 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych.
2: Podczas zdalnej rozprawy sądowej dotyczącej byłego prezydenta Kolumbii, Alvaro Uribe, doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Prokurator Marlene Orjuela zamiast dowodów zaprezentowała na ekranie nieodpowiednie treści, co wywołało salwy śmiechu wśród uczestników, w tym sędziego. Mimo komicznego incydentu, Uribe grozi do 12 lat więzienia za przekupstwo świadków i oszustwo proceduralne. Były prezydent zachował powagę, nie poddając się ogólnej wesołości.
1: Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję. Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat!
1: Od września uczniowie będą mieli tylko jedną lekcję religii lub etyki w tygodniu. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany, które pozwalają na organizację tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, z wyjątkami dla klas, gdzie wszyscy uczniowie uczęszczają na religię. Dodatkowo do programu nauczania włączono nowe przedmioty – edukację zdrowotną i obywatelską.
2: Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zamiast spokojnej emerytury wybrał intensywne treningi bokserskie. Dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem byłego mistrza MMA udało mu się zrzucić 20 kg i poprawić stan zdrowia, unikając problemów związanych z cukrzycą. Kaczmarek podkreśla, że boks uratował mu życie, a jego determinacja i zaangażowanie są widoczne podczas każdego treningu. Fotoreporterzy potwierdzają, że były agent to twardy zawodnik, który nie boi się wyzwań na ringu.
1: Zmarła Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w wieku 103 lat. Była znana z silnych więzi rodzinnych i głębokiej wiary. W wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4000 zł. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
2: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Mieszkańcy Wrocławia o popołudniowej porze mogą zaobserwować opady śniegu, a temperatura wynosi 2 stopnie Celsjusza. Wiatr północno-zachodni wieje z szybkością 8 metrów na sekundę. Ciśnienie na ten moment to 993 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solong pod portugalską banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania.
2: Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera o tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów. Astronauci Sunita Williams i Barry Wilmore, którzy utknęli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na 9 miesięcy, wkrótce wrócą na Ziemię. Rakieta SpaceX Falcon 9 z misją Crew 10 wystartowała z Florydy, aby dostarczyć statek Dragon na ISS. Misja ma zadokować do stacji o godzinie 6 rano czasu lokalnego. Wraz z Williams i Wilmorem na Ziemię wrócą także Nick Hague i Aleksander Gorbunow. W wielu polskich miastach i gminach problem bezdomności zwierząt staje się coraz bardziej palący, a schroniska są przepełnione. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim wprowadziła program 700+ na psa i kota, oferując jednorazowe dofinansowanie dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska Psia Ostoja w Pieczyskach. Środki te można przeznaczyć na pierwsze wydatki związane z opieką nad nowym pupilem, co ma na celu zachęcenie do adopcji i odciążenie lokalnego budżetu. Inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, wspierając zarówno miłośników zwierząt, jak i czworonogi szukające nowego domu.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
1: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku. IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy. Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę, wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieg w tej porze roku to wyjątkowy akcent, który na moment odmienia wiosenne krajobrazy.
3: SK News Wrocław. SK News.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Od kwietnia wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, która przynosi ważne zmiany dla seniorów i pacjentów z chorobami rzadkimi. Osoby powyżej 65 roku życia będą miały dostęp do bezpłatnych szczepionek przeciw półpaścowi i wirusowi RSV. Na liście znajdzie się 29 nowych leków, w tym terapie onkologiczne i leki kardiologiczne. Rozszerzono także leczenie mukowiscydozy dla dzieci od 2 roku życia. Mateusz Morawiecki w Radiu Z ostro skrytykował Donalda Tuska i zaprosił go na korepetycję z bycia premierem. Były premier odniósł się do kwestii podatku cyfrowego, podkreślając, że za jego rządów wpływy do budżetu były 3 razy większe. Morawiecki skomentował również relacje z USA, twierdząc, że obecny polski rząd jest odcięty od komunikacji z Ameryką. Wspomniał także o kontaktach z otoczeniem Donalda Trumpa, które krytycznie oceniają polską politykę. Zmarł Witold Tomczak, były poseł i europoseł, znany z działalności w Akcji Wyborczej Solidarność i Lidze Polskich Rodzin. Ostatnio związany był z Koroną Polską, której liderem jest Grzegorz Braun. Tomczak zasłynął usunięciem fragmentu rzeźby Dziewiąta godzina w 2001 roku, co wywołało długotrwały proces sądowy. W ostatnim wpisie w mediach społecznościowych zachęcał do udziału we mszy świętej w intencji Grzegorza Brauna.
2: Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta, podczas spotkania w Zielonej Górze poruszył temat praw kobiet i obowiązującego prawa aborcyjnego w Polsce. Podkreślił, że zmuszanie kobiet do rodzenia wbrew ich woli to średniowieczne prawo. Podzielił się osobistą historią swojej żony, wskazując na znaczenie równouprawnienia. Skrytykował także konkurentów, którzy według niego nie wspierają praw kobiet.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych. Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem.
1: W akwaparku Wrocław trwa budowa nowej zjeżdżalni pontonowej z unikalnym elementem zwanym cebulą. Konstrukcja o długości 136 metrów i średnicy wiru 17 metrów dostarczy niezapomnianych emocji miłośnikom adrenaliny. Wkrótce ruszy konkurs na nazwę tej spektakularnej atrakcji, a uczestnicy mogą liczyć na nagrody. Nowa zjeżdżalnia stanie się prawdziwą perełką wśród polskich parków wodnych.
2: W Dolinie Baryczy na Dolnym Śląsku para sokołów wędrownych, Borek i Zdenka, rozpoczęła sezon lęgowy. Zdenka złożyła już 2 jaja, a wkrótce spodziewane są kolejne. Gniazdo można obserwować na żywo w internecie. To ważne wydarzenie dla ochrony tego gatunku, który kiedyś niemal wyginął w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Podczas wspólnej akcji policji z Kamiennej Góry i Wrocławia ujawniono 29 wykroczeń drogowych w ciągu kilku godzin. Najczęstsze naruszenia to niebezpieczne manewry wyprzedzania, korzystanie z telefonów podczas jazdy i brak pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze wykorzystali drona do monitorowania sytuacji na drogach, co pozwoliło na skuteczne wykrywanie wykroczeń. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów i przypomina o surowych karach za niebezpieczne zachowania na drodze. Rodzina Caitlin Tracy, która zginęła w październiku zeszłego roku po upadku z 20 piętra wieżowca w Chicago, odzyskała nadzieję na wyjaśnienie okoliczności jej śmierci. Policja aresztowała jej męża, Adama Beckeringa, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec żony. Beckering został zatrzymany 7 marca, ale po wpłaceniu kaucji został zwolniony i ma stawić się przed sądem w Michigan w kwietniu. Śledztwo trwa, a jego telefon zostanie przeanalizowany przez policję. Od września uczniowie będą mieli tylko jedną lekcję religii lub etyki w tygodniu. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany, które pozwalają na organizację tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, z wyjątkami dla klas, gdzie wszyscy uczniowie uczęszczają na religię. Dodatkowo do programu nauczania włączono nowe przedmioty – edukację zdrowotną i obywatelską.
1: Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, zamiast spokojnej emerytury wybrał intensywne treningi bokserskie. Dzięki regularnym ćwiczeniom pod okiem byłego mistrza MMA udało mu się zrzucić 20 kg i poprawić stan zdrowia, unikając problemów związanych z cukrzycą. Kaczmarek podkreśla, że boks uratował mu życie, a jego determinacja i zaangażowanie są widoczne podczas każdego treningu. Fotoreporterzy potwierdzają, że były agent to twardy zawodnik, który nie boi

0: i 993 hektopaskali. Dzisiejsze obfite opady śniegu wprowadzają zimową harmonię, choć przyroda przygotowuje się już na wiosnę.
1: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: Polska News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Delegacja koncernu Embraer z prezesem Francisco Gomez Neto na czele odwiedziła Polskę, spotykając się z przedstawicielami MON. Brazylijski producent oferuje współpracę przemysłową i szkoleniową w zakresie samolotów transportowych KC-390 Millennium. Propozycja obejmuje m.in. utworzenie europejskiej linii montażowej w Polsce, co mogłoby przynieść $1 miliard i stworzyć 600 miejsc pracy. Polska rozważa tę ofertę, analizując jej potencjał dla modernizacji armii i wzmocnienia sektora obronnego. Rosyjski sąd skazał 22-letniego Brytyjczyka Jamesa Andersona na 19 lat więzienia za terroryzm i najemnictwo. Anderson, członek Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, został wzięty do niewoli w obwodzie kurskim. Brytyjski rząd potępił wyrok, podkreślając, że zgodnie z prawem międzynarodowym jeńcy wojenni nie powinni być ścigani za udział w działaniach wojennych. Rosja jednak traktuje legionistów jako najemników, co prowadzi do surowych wyroków i osadzenia w obozach karnych.
1: Astronauci Sunita Williams i Barry Wilmore, którzy utknęli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na 9 miesięcy, wkrótce wrócą na Ziemię. Rakieta SpaceX Falcon 9 z misją Crew 10 wystartowała z Florydy, aby dostarczyć statek Dragon na ISS. Misja ma zadokować do stacji o godzinie 6 rano czasu lokalnego. Wraz z Williams i Wilmorem na Ziemię wrócą także Nick Hague i Aleksander Gorbunow.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku. Maggie Reilly, ikona lat 80., wystąpi 1 października w warszawskim klubie Progresja. Artystka, znana z hitów takich jak Moonlight Shadow i Every Time We Touch, ponownie odwiedzi Polskę w ramach trasy Moonlight Shadow Tour. To wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo głos, który pokochała polska publiczność. Bilety na koncert są już dostępne w oficjalnych punktach sprzedaży. IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W czerwcu i lipcu opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
2: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
1: Metallica świętuje 2 lata od premiery 70 Dwa Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław, obecne warunki pogodowe prezentują się następująco. Mamy temperaturę 2 stopnie Celsjusza oraz możemy zaobserwować opady śniegu. O godzinie 21 temperatura wynosić będzie 3 stopnie i będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu. Dzisiejsza chłodna aura otula miasto delikatnym zimowym chłodem. Idealny czas na spokojny spacer.
3: SC News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solong pod portugalską Banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania. W Chicago odbyły się 21. polonijne mistrzostwa dzieci i młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
2: 26 kwietnia Atlas Arena w Łodzi stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia. 120 Rap Fest. Na scenie pojawią się legendy polskiego hip-hopu, w tym OSTR, który świętuje 25 lat kariery. W programie 5 specjalnych koncertów, m.in. Paktofonika z kinematografią i Molesta z Skandalem. To niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania historii polskiego rapu. W wielu polskich miastach i gminach problem bezdomności zwierząt staje się coraz bardziej palący, a schroniska są przepełnione. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim wprowadziła program 700+ na psa i kota, oferując jednorazowe dofinansowanie dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska Psia Ostoja w Pieczyskach. Środki te można przeznaczyć na pierwsze wydatki związane z opieką nad nowym pupilem, co ma na celu zachęcenie do adopcji i odciążenie lokalnego budżetu. Inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, wspierając zarówno miłośników zwierząt, jak i czworonogi szukające nowego domu.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
1: Daria Marx i Chris Day wydali nowy utwór Piasek i wiatr, będący nowoczesną interpretacją piosenki Donny Summer. Dynamiczny dance-popowy kawałek idealnie nadaje się na letnie imprezy na plaży. Teledysk do utworu łączy antyczną scenografię z nowoczesnym montażem, podkreślając emocje związane z pierwszym zakochaniem. Piosenka ma przypominać o pięknie miłości zarówno tym, którzy ją znaleźli, jak i tym, którzy jej szukają. David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przebojów. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów. Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Chłodne dni to idealny moment na spacer w zimowej scenerii. Ciepły płaszcz jest dziś niezbędny.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: We Wrocławiu wieje po południu wiatr północno-zachodni z prędkością 8 metrów na sekundę. Temperatura za to wynosi teraz 2 stopnie. Na horyzoncie widzimy opady śniegu, a ciśnienie na sekundę. Temperatura

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych.
2: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solon pod portugalską banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania.
1: W wielu polskich miastach i gminach problem bezdomności zwierząt staje się coraz bardziej palący, a schroniska są przepełnione. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim wprowadziła program 700+ na psa i kota, oferując jednorazowe dofinansowanie dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska Psia Ostoja w Pieczyskach. Środki te można przeznaczyć na pierwsze wydatki związane z opieką nad nowym pupilem, co ma na celu zachęcenie do adopcji i odciążenie lokalnego budżetu. Inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, wspierając zarówno miłośników zwierząt, jak i czworonogi szukające nowego domu.
2: David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przeboju. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
1: Od września uczniowie będą mieli tylko jedną lekcję religii lub etyki w tygodniu. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany, które pozwalają na organizację tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, z wyjątkami dla klas, gdzie wszyscy uczniowie uczęszczają na religię. Dodatkowo do programu nauczania włączono nowe przedmioty – edukację zdrowotną i obywatelską.
2: Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
1: Zmarła Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w wieku 103 lat. Była znana z silnych więzi rodzinnych i głębokiej wiary. W wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając 2 gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tiebreaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halkbankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halkbank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanowa 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
1: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wen Zheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: We Wrocławiu termometry za oknem pokazuje obecnie 2 stopnie Celsjusza. Za szybą możemy również zaobserwować opady śniegu. O godzinie 21 nastąpi zmiana i temperatura wynosić będzie 3 stopnie. Dodatkowo za oknem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu. Chłodne powietrze przypomina, że zima trwa w pełni. Zadbajcie o ciepło i komfort.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4 tysiące złotych. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza trzy kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
2: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6% mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
2: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
1: Metallica świętuje 2 lata od premiery 70 Dwa Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Muzyczne hity i lokalne informacje. To SK News Wrocław. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: I turn you off.
5: Nope.
4: Didn't think so.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. W czerwcu i lipcu opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając dwa gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halkbankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halkbank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanova 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
1: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wen Zheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
2: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7000 zł, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4000 zł. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
1: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
2: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im majątek.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

Jezusa, smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne mistrzostwa dzieci i młodzieży w szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
1: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
2: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
1: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato. Podczas transmisji na żywo w Tokio młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
2: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
1: Metallica świętuje 2 lata od premiery 72 Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SC News Wrocław. Informacje, którymi żyje Polska.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec – Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Informacje tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając dwa gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halkbankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halkbank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanova 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mariusz Kudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Kudzianowskim. Saga wokół walki Kudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
1: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Kim Benjeng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Partie opozycyjne wygrały wybory parlamentarne w Grenlandii, zdobywając większość głosów i opowiadając się za pełną niepodległością wyspy od Danii. Demokratit uzyskała 30% głosów, Nalerak 25%, a Inuit Ataqatigiit 21%. Żadna z tych partii nie popiera przyłączenia Grenlandii do USA, mimo że Donald Trump ponownie wyraził zainteresowanie przejęciem wyspy. Według sondaży 85% mieszkańców Grenlandii sprzeciwia się pomysłowi stania się częścią Stanów Zjednoczonych.
2: Na Morzu Północnym doszło do zderzenia kontenerowca Solon pod portugalską Banderą z amerykańskim tankowcem MV Stena Immaculate. W wyniku kolizji wybuchł pożar i doszło do wycieku paliwa lotniczego, co grozi katastrofą ekologiczną. Zginęła jedna osoba, a kapitan kontenerowca, Rosjanin, został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brytyjskie władze nie podejrzewają celowego działania.
1: W wielu polskich miastach i gminach problem bezdomności zwierząt staje się coraz bardziej palący, a schroniska są przepełnione. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim wprowadziła program 700+ na psa i kota, oferując jednorazowe dofinansowanie dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska Psia Ostoja w Pieczyskach. Środki te można przeznaczyć na pierwsze wydatki związane z opieką nad nowym pupilem, co ma na celu zachęcenie do adopcji i odciążenie lokalnego budżetu. Inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, wspierając zarówno miłośników zwierząt, jak i czworonogi szukające nowego domu.
2: David Guetta i Sia ponownie zaskakują fanów nowym utworem Beautiful People. Ten dynamiczny duet ma na koncie już 35 platynowych płyt i 8 miliardów streamów. Guetta, który wkrótce rozpocznie rezydenturę w Las Vegas, nadal dominuje na światowych listach przebojów. Sia, niezależna artystka i królowa streamingu, kontynuuje swoją imponującą karierę bez kompromisów.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
1: Od września uczniowie będą mieli tylko jedną lekcję religii lub etyki w tygodniu. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany, które pozwalają na organizację tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, z wyjątkami dla klas, gdzie wszyscy uczniowie uczęszczają na religię. Dodatkowo do programu nauczania włączono nowe przedmioty – edukację zdrowotną i obywatelską.
2: Kasia Tusk podzieliła się osobistym wyznaniem na temat swojej walki z endometriozą, co wywołało szeroką dyskusję. Zauważyła, że choć podejście lekarzy do tej choroby uległo poprawie, to społeczne nastawienie i hejt wciąż stanowią problem. Tusk podkreśliła, że miała szczęście trafić na dobrą lekarkę, co pozwoliło na szybką diagnozę. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie w walce z przewlekłymi schorzeniami.
1: Zmarła Jadwiga Komorowska, matka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w wieku 103 lat. Była znana z silnych więzi rodzinnych i głębokiej wiary. W wywiadach podkreślała znaczenie miłości, szacunku i wyrozumiałości w relacjach międzyludzkich. Zawsze była dumna ze swojego syna, ceniąc jego charakter ponad pełnione funkcje.
0: SK News. Zapraszamy na informacje sportowe.
2: Ewa Pajor ponownie błyszczy na boisku, zdobywając 2 gole w rewanżowym półfinale Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt. W marcu Polka strzeliła już 7 bramek w 4 meczach, a jej występy zachwycają zarówno kibiców, jak i media. Barcelona z pomocą Pajor pewnie awansowała do finału, gdzie zmierzy się z Atletico Madryt. Fani porównują ją do legendy klubu, Johanna Cruyffa, nazywając ją maszyną do zdobywania bramek.
1: Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali pierwszy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Olympiakosem Pireus. Mimo prowadzenia 2-0, polski zespół uległ 3-2, tracąc przewagę w kolejnych setach. Kluczową rolę w zwycięstwie Greków odegrał doświadczony kwartet zawodników, który poprowadził drużynę do wygranej w tie-breaku. PGE Projekt Warszawa przegrał 1-3 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy z Halk Bankiem w Ankarze. Aby awansować do Final Four, muszą wygrać rewanż w Warszawie 19 marca za 3 punkty i rozstrzygnąć złotego seta na swoją korzyść. Halk Bank to wymagający przeciwnik, który jako jedyny pokonał włoską Perugię w rundzie zasadniczej. Warszawianie stoją przed trudnym wyzwaniem, ale wciąż mają szansę na awans.
2: Bogdanka Lublin odniosła spektakularne zwycięstwo w europejskich rozgrywkach, pokonując Lubę Civitanova 3-1 w Pucharze Challenge. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, zdobywając 23 punkty i tytuł MVP. To zwycięstwo daje Bogdance znaczącą przewagę przed rewanżem. Jeśli Lublinianie zdobędą puchar, będzie to drugi z rzędu triumf polskiego klubu w tych rozgrywkach.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: Mariusz Pudzianowski ogłosił walkę z Edim Hallem na gali XTB KSW 105. Jednak Martin Lewandowski z KSW zdementował te informacje. Szef KSW potwierdził, że nie ma jeszcze podpisanej umowy z Pudzianowskim. Saga wokół walki Pudzianowskiego trwa, a jego plany na kwiecień obejmowały również występ na gali Fame, co skomplikowały ostatnie wydarzenia związane z aferą Buddy. Polski Związek Narciarski zażądał tymczasowego zawieszenia norweskiej reprezentacji po skandalu z nielegalnymi kombinezonami podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. PZN domaga się pełnego i niezależnego śledztwa prowadzonego przez Międzynarodową Federację Narciarską. Norwegowie ogłosili skład na nadchodzący turniej Raw Air, mimo kontrowersji wokół zawodników przyłapanych na oszustwie. Szczegóły dotyczące nowych zasad kontroli sprzętu mają zostać ogłoszone po odprawie technicznej w Oslo. Coco Gauff odpadła z turnieju WTA w Indian Wells po porażce z Belindą Bencic w czwartej rundzie. Szwajcarka, która niedawno wróciła do gry po urodzeniu dziecka, pokonała Amerykankę 6-3, 3-6, 4-6. W decydującym secie Bencic wykorzystała błędy Gauff i awansowała do ćwierćfinału. Teraz zmierzy się z Madison Keys lub Donną Vekic.
1: Dziś Iga Świątek zmierzy się z Qin Wenzheng w ćwierćfinale Indian Wells. To spotkanie będzie ich 8. pojedynkiem, a dotychczasowy bilans wynosi 6-1 dla Polki. Mecz rozpocznie się o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisję można śledzić na Kanal Plus Sport.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew-10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. SK News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają,

0: że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
1: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
2: SK News Wrocław, tym żyje świat.
1: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
0: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
1: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
0: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
2: Czas na wiadomości biznesowe w SC News. Zapraszamy.
1: Rząd ogłosił podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7 tysięcy złotych, która ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie świadczenie wynosi 4 tysiące złotych. Zrezygnowano z corocznej waloryzacji o inflację. Zamiast tego planowana jest coroczna weryfikacja kwoty. Zasiłek przysługuje m.in. członkom rodziny, pracodawcom i instytucjom społecznym. Wniosek o zasiłek należy złożyć w ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. Wymagane są dokumenty takie jak odpis aktu zgonu i rachunki potwierdzające koszty pogrzebu.
0: Sąd Najwyższy orzekł, że nauczyciele pracujący ponad 40 godzin tygodniowo mają prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Dotyczy to m.in. wycieczek i zielonych szkół, które nie są zaliczane do standardowych zajęć dydaktycznych. Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował instrukcję, jak odzyskać należne wynagrodzenie. Nauczyciele mogą dochodzić zapłaty za nadgodziny do 3 lat wstecz. Wyrok może wpłynąć na tysiące nauczycieli w całym kraju. Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej. Nowelizacja ustawy powodziowej w Polsce wprowadza 3 kluczowe bloki wsparcia. Jednym z nich jest dobrowolny wykup gruntów na terenach zalewowych, co ma pomóc mieszkańcom w opuszczeniu niebezpiecznych obszarów. Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że celem jest uregulowanie procedur wykupowych i zapewnienie bezpieczniejszego życia. Projekt ustawy został już wpisany do wykazu prac rządu i wkrótce będzie procedowany. Nowe przepisy mają również wspierać przedsiębiorców wynajmujących mieszkania na działalność gospodarczą. Dodatkowo planowane są ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.
1: Rada Polityki Pieniężnej przewiduje, że inflacja w tym roku będzie wyższa niż zakładano, co oznacza wzrost cen towarów i usług. Stopy procentowe pozostają na poziomie niespełna 6%, mimo rosnącej inflacji. Główne czynniki napędzające inflację to wzrost cen energii, podwyżki akcyzy i ożywienie gospodarcze. RPP dostrzega szansę na powrót inflacji do celu w średnim okresie, jeśli dynamika płac zacznie spadać. Prognozy na kolejne lata wskazują na stopniowy spadek inflacji, ale sytuacja pozostaje niepewna. Rada będzie monitorować sytuację i dostosowywać działania w zależności od rozwoju wydarzeń.
2: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
1: Brytyjska królewska marynarka wojenna pomyślnie przetestowała myśliwiec F-35B z pociskiem powietrze-powietrze Meteor. Testy odbyły się w Stanach Zjednoczonych i były kluczowym krokiem w integracji brytyjskiego uzbrojenia z F-35. Meteor, dzięki unikalnemu napędowi strumieniowemu, przewyższa amerykański AIM-120 AMRAAM pod względem zasięgu i skuteczności. Dla Polski pozyskanie tego pocisku mogłoby znacząco zwiększyć zdolności obronne i uniezależnić się od amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Współpraca z europejskimi sojusznikami, którzy już używają Meteora, poprawiłaby interoperacyjność Polski w ramach NATO. W kontekście rosnących zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej, Meteor mógłby stać się kluczowym elementem polskiej obrony powietrznej.
2: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Słuchacie Eski News Wrocław.
1: J-Lo, ja tu sam.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal Mielec – Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 29 czerwca 1998 roku. Powstała w 1780 roku jako prywatna kopalnia rodziny Hochberg i przez lata była największą kopalnią w regionie. W latach 60. połączono ją z kopalnią Mieszko, tworząc zakład Wałbrzych. Obecnie część budynków kopalni została wyburzona, a inne służą różnym instytucjom lub stoją puste.
2: Od 15 marca do 31 maja w Karkonoszach zamknięte będą niektóre szlaki turystyczne. Decyzja ta ma na celu ochronę cietrzewi i sokołów wędrownych, które potrzebują spokoju w okresie lęgowym. Władze parku apelują o przestrzeganie zasad ochrony przyrody i szanowanie zamkniętych tras. Szczegóły dotyczące zamkniętych szlaków dostępne są na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego.
0: Najważniejsze informacje w SC News Wrocław.
2: 8 marca Jacek Sutryk powołał 6. kadencję Wrocławskiej Rady Kobiet na lata 2024-2029. Rada składa się z 15 kobiet reprezentujących różne środowiska społeczne i zawodowe, a jej celem jest wspieranie równości i poprawa jakości życia kobiet we Wrocławiu. Inicjatywa pełni funkcję doradczo-opiniującą wobec władz miasta, promując równość płci, aktywizację zawodową oraz działania edukacyjne i antydyskryminacyjne. W poprzednich latach Rada organizowała m.in. plebiscyt Wrocławianka Roku oraz Forum Organizacji Kobiecych. Kudowa Zdrój, malownicze uzdrowisko na Dolnym Śląsku, przyciąga kuracjuszy z całej Polski. Znana z leczniczych wód mineralnych i borowiny, oferuje pomoc w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, ortopedycznych i reumatologicznych. Warto odwiedzić Park Zdrojowy, Góry Stołowe oraz unikalną Kaplicę Czaszek. To miejsce, które zachwyca zarówno pięknem krajobrazów, jak i bogatą historią. W miejscowości Szczodre pod Wrocławiem doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca, 25-letni Władysław H., był pod wpływem alkoholu i uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając rannych pasażerów. W wyniku wypadku zginęła pasażerka, a drugi pasażer został ciężko ranny. Sprawa trafiła do sądu, a oskarżonemu grozi kara od 5 do 12 lat więzienia.
1: W nocy z 29 na 30 marca w Polsce nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Zegarki przestawiamy z godziny 2 na 3, co oznacza, że śpimy o godzinę krócej. Zmiana ta ma na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Dyskusje o zniesieniu zmiany czasu trwają, ale na razie obowiązujące przepisy są ważne do 2026 roku.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
1: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: Największe hity i najciekawsze informacje w SC News Wrocław.

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera po tym, jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został

0: odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
1: SK News Wrocław. Tym żyje świat.
0: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
2: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
0: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
2: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
1: Gwiazdy i rozrywka w SC News. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Ewa Szykulska, legendarna gwiazda polskiego kina, znów zaskakuje. Po roku bez papierosów, które porzuciła dla zdrowia, wraca do nałogu, paląc dwa na raz. Choć rzucenie palenia przyniosło jej lepszy oddech, to dodatkowe kilogramy obciążyły kręgosłup, co skończyło się poważnym urazem. Teraz Szykulska wraca do formy i nie wstydzi się swoich słabości, pokazując, że życie to nie tylko retuszowane selfie.
2: Ich troje. Zespół, który miał być sielanką, a okazał się polem bitwy. Jacek Łągwa i Michał Wiśniewski. Dwie silne osobowości, które nie tylko tworzyły hity, ale i krwawe konflikty. Legendarna bójka niemal zakończyła ich karierę, ale sukces na Eurowizji uratował sytuację. Wisienką na torcie jest zakrwawiona koszula, którą Wiśniewski chciał oprawić w ramkę. Prawdziwy symbol rock'n'rollowego życia.
0: Maciej Musiał stał się najgorętszym nazwiskiem na rynku reklamowym w Polsce. Od początku roku aktor wystąpił w kilku dużych kampaniach, w tym dla międzynarodowej marki chipsów oraz banku. Jego udział w reklamach przyniósł mu już około 1 000 000 zł. Musiał promuje także produkty na Instagramie, co dodatkowo zwiększa jego dochody.
2: Świat internetu wstrząśnięty po brutalnym ataku na 22-letnią influencerkę Airi Sato podczas transmisji na żywo w Tokio. Młoda kobieta została zaatakowana nożem przez 42-letniego mężczyznę, który twierdził, że miał do niej osobistą urazę. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, Sato zmarła, a jej śmierć stała się symbolem niebezpieczeństw związanych z internetową sławą. Japonia i fani na całym świecie pozostają w szoku, zadając sobie pytanie, jak daleko może sięgać obsesja w erze cyfrowej.
1: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
2: Beata Kozidrak, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, znowu w centrum uwagi. Po tajemniczej chorobie, która zmusiła ją do przerwy, fani z niecierpliwością czekają na jej powrót. Czy pojawi się na gali Fryderyki 2025, by odebrać Złotego Fryderyka za całokształt twórczości? Menedżerka artystki pozostawia nas w niepewności, ale jedno jest pewne. Beata nie zamierza się poddawać i zapowiada, że jeszcze rozniesie scenę.
0: Miłosz Skierski, młody artysta, który nie boi się ryzykować życia dla sztuki, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel Tone to nie tylko muzyka, ale i ekstremalne przeżycie, bo kręcenie teledysku niemal skończyło się tragedią. 4 godziny pod wodą to nie lada wyczyn, ale kto by się przejmował płucami, gdy można przekraczać granice? Efekty mówią same za siebie, a Miłosz udowadnia, że w Polsce jeszcze nie widziano takiego szaleństwa.
2: Metallica świętuje 2 lata od premiery 72 Seasons, a krążek wciąż rozgrzewa fanów na całym świecie. Choć w Wielkiej Brytanii album zadebiutował na szczycie, w USA musiał zadowolić się 2. miejscem, co dla zespołu jest jak zimny prysznic po 35 latach sukcesów. Lars Ulrich, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że hard rock stał się subkulturą, a nie mainstreamem, jak za dawnych lat. Wygląda na to, że ciężkie brzmienia muszą teraz walczyć o uwagę w świecie zdominowanym przez rap i pop.
1: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
0: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza. I na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.
3: SK News Wrocław. Największe hity i najciekawsze

0: SK News Wrocław. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek może wziąć udział w uroczystościach wielkanocnych w Watykanie, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Stan zdrowia Ojca Świętego poprawił się, a zapalenie płuc jest pod kontrolą. Lekarze podkreślają, że kluczowe jest unikanie komplikacji kardiologicznych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, papież może wrócić do Watykanu przed Wielkim Tygodniem. Jennifer Garner otrzymała ultimatum od swojego partnera Johna Millera, po tym jak paparazzi uchwycili ją w objęciach byłego męża, Bena Afflecka. Miller, zaniepokojony zdjęciami, uznał je za brak szacunku dla ich związku i postawił Garner wybór. Tymczasem Jennifer Lopez, była żona Afflecka, zareagowała na sytuację, spotykając się z kolegą z planu, Brettem Goldsteinem. Zawiłości miłosne tej trójki wciąż przyciągają uwagę mediów.
2: Start misji Crew 10, planowany na 12 marca, został odwołany z powodu usterki technicznej i złej pogody. NASA i SpaceX wyznaczyły nowy termin na 14 marca o godzinie 19:03 czasu lokalnego. Misja ma na celu ratunek dwóch astronautów uwięzionych na ISS od czerwca zeszłego roku. Transmisja startu będzie dostępna na stronach NASA i SpaceX. W Chicago odbyły się 21. polonijne Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży w Szachach, które przyciągnęły kilkudziesięciu młodych uczestników. Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, a ich poziom był bardzo wysoki. Organizatorzy z sekcji szachowej Stowarzyszenia Emigracji Polskiej wyrazili zadowolenie z przebiegu turnieju. Trofea wręczył zwycięzcom wicekonsul Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago Tomasz Orczyk.
0: SK News Wrocław, tym żyje świat.
2: Raper 50 Cent otworzył nową restaurację Planet Hollywood w sercu Nowego Jorku. Wydarzenie przy Times Square przyciągnęło wielu celebrytów, w tym Arnolda Schwarzeneggera z synem Patrickiem. Współgospodarzami imprezy byli Boy George oraz Alec Baldwin z żoną. Sieć Planet Hollywood po latach trudności rozwija się na nowo, otwierając trzeci lokal w Nowym Jorku.
1: Biedronka rozpoczęła kampanię marketingową, wysyłając klientom SMS-y z informacjami o promocjach i porównaniami cenowymi z Lidlem. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że takie wiadomości mogą być łatwo podrobione przez oszustów, co stwarza ryzyko wyłudzenia danych. Zaleca się ostrożność i unikanie klikania w linki w wiadomościach SMS, nawet jeśli pochodzą one z wiarygodnych źródeł.
2: IMGW przewiduje, że wiosna 2025 będzie cieplejsza niż zwykle, z wyższymi temperaturami w kwietniu i maju. Mieszkańcy zachodnich regionów Polski powinni przygotować się na więcej deszczu w kwietniu. Lato zapowiada się upalnie, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza w czerwcu i lipcu. Opady w lecie będą typowe, ale mogą nie wystarczyć do nawodnienia gleby z powodu częstych okresów suszy.
1: Trwa sezon rozliczeń podatkowych za 2024 rok. Deklaracje można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Szybsze złożenie deklaracji, zwłaszcza elektronicznie, przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Nowością w tym roku jest możliwość złożenia PIT przez aplikację mobilną.
0: Prognoza pogody i informacje drogowe w SC News Wrocław. Zaczynamy!
2: Wrocław dzisiaj zarejestruje średnią temperaturę wynoszącą 2 stopnie Celsjusza i na niebie zaobserwujemy opady śniegu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość maksymalną 8 metrów na sekundę. Wartość ciśnienia atmosferycznego to 1001 hektopaskali. Śnieżne zaspy wiosną to rzadki widok, który warto uchwycić, zanim znikną pod wiosennym słońcem.

0: Rozpoczynamy serwis informacyjny w SK News Wrocław.
1: Prezydent Andrzej Duda zaproponował rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, co miałoby odstraszać Rosję. Premier Donald Tusk podkreślił, że takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, ale docenił starania prezydenta. Duda wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, przypominając o rosyjskich planach rozmieszczenia broni jądrowej na Białorusi. Tusk po wizycie w Turcji zapowiedział zacieśnienie współpracy obronnej między Polską a Turcją. Mieszkańcy Wawrzeńczyc mogą spodziewać się odbudowy mostu zniszczonego przez powódź. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończenie planowane jest na 2028 rok. Dodatkowo rząd przeznaczył 20 milionów złotych na remonty zniszczonych miejsc opieki dla dzieci. To ważne kroki w kierunku poprawy życia mieszkańców dotkniętych skutkami powodzi.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowej Polski z powodu intensywnych opadów deszczu i śniegu. Alert obejmuje województwa opolskie oraz dolnośląskie, gdzie spodziewane są trudne warunki pogodowe do piątku. Na terenach powyżej 300 metrów nad poziomem morza może przybyć do 10 cm śniegu, co może prowadzić do lokalnych podtopień i utrudnień w ruchu drogowym. Mieszkańcy powinni być przygotowani na szybkie zmiany pogody i monitorować prognozy.
1: Na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca policjanci zatrzymali 22-letniego Słowaka, który jechał z prędkością 214 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 104 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Policjanci z dolnośląskiej grupy Speed podkreślają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Codzienne działania mają na celu eliminację nieodpowiedzialnych kierowców i poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu.
0: Słuchacie informacji w SC News Wrocław.
1: Szpital powiatowy w Trzebnicy czeka na zwrot prawie 5 milionów złotych od NFZ za świadczenia z 2024 roku. Jeśli fundusz nie pokryje pełnej kwoty, limity zabiegów mogą wyczerpać się już w czerwcu, co grozi odwołaniem wizyt pacjentów. NFZ zapowiedziało, że tylko część świadczeń będzie w pełni finansowana, a reszta otrzyma refundację na poziomie od 50 do 70%. Sytuacja ta dotyczy wielu placówek na Dolnym Śląsku i może prowadzić do wydłużenia kolejek na zabiegi. W sobotę, 15 marca o 14:45 odbędzie się mecz Stal-Mielec, Śląsk-Wrocław, który może być kluczowy dla obu drużyn w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Śląsk po remisie z Pogonią Szczecin zbliżył się do rywali walczących o pozostanie w lidze. Wrocławianie mają szansę zmniejszyć różnicę punktową do Stali, która wynosi obecnie 8 punktów. Transmisja meczu będzie dostępna na Kanal Plus Sport. Kopalnia Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, która była niegdyś kluczowym elementem miasta, zakończyła swoją działalność 20.